0: Wprost o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Zasłonił mi usta ręką i zarzucił jakiś sznurek na szyję. Ścisnął go tak mocno, że nawet nie pisnęłam. Dusiłam się. Próbowałam atakować go tym drutem, ale nie udało mi się zadać ani jednego skutecznego ciosu. Był znacznie silniejszy ode mnie. Wciąż myślałam, że mam jeszcze szansę, ale uderzył moją głową w ścianę i po prostu mnie odcięło. Daria zdjęła czapkę. Pokazała bok potylicy. No a dostrzegł niewielką bliznę, której nie porastały włosy. Nie wiem, jak długo byłam nieprzytomna. Mówiła krótkimi, rwanymi zdaniami. Kiedy się ocknęłam, byłam przywiązana do łóżka. Wydawało mi się, że leżę w wodzie. Potem okazało się, że to krew. Dolna część ciała paliła mnie rwącym bólem. Gwałcił mnie tym samym drutem, którym go zaatakowałam. Nie byłam w stanie wydobyć z siebie głosu. Do ust włożył mi moją własną bluzkę. Przez nos ledwie oddychałam. Pochyliła głowę. Nigdy nie będę mogła mieć dzieci. Tam w środku cała jestem zniszczona. Uszkodził mi nie tylko macicę, ale też organy wewnętrzne. Lekarze mówili, że próbował wyjąć moje wnętrzności przez pochwę. Gdyby ktoś go nie spłoszył, umarłabym. Zamilkła i długo nie była w stanie nic dodać. A kiedy to się działo, kazał mi powtarzać, że to wszystko mi się podoba. Że jestem dziką, kurwą, sługą, która na to wszystko zasługuje. Żądał, żebym prosiła o karę. Im bardziej się wiłam i jęczałam, tym większą miał frajdę. To trwało aż do świtu. Bił mnie, kopał, przypalał papierosami na całym ciele. Kiedy omdlewałam, pozwalał mi chwilę się zdrzemnąć, a potem zaczynał od początku. Sama nie wiem, dlaczego mnie nie zabił. Mógł to zrobić i przysięgam, że w tamtym momencie tego chciałam. Daria odchyliła bluzkę na ramieniu i Noah zobaczył ślady po oparzeniach od rozżarzonych papierosów. Nie mógł jednocześnie nie dostrzec jej bicepsów i mocnych mięśni, które rysowały się pod połyskliwym materiałem. Nic jednak nie powiedział. Nie śmiał przerywać tak intymnego wyznania. Ten potwór na koniec założył mi jakąś specjalną pętlę, która im bardziej się rzucałam, tym bardziej zaciskała się na szyi. Wrzynała mi się w krtań, aż wreszcie nie mogłam oddychać. Kontynuowała. Więc leżałam bez ruchu, starając się wytrzymać. Prawdę mówiąc, niewiele z tej końcówki pamiętam, a wszystkie tortury zlewają mi się w jeden straszny film. Pod koniec nie broniłam się już wcale. Bardzo go to złościło, ale ja naprawdę się poddałam. Chyba po prostu czekałam, aż ze mną skończy. Miałam połamane żebra i zwichnięte obie ręce. Kiedy sąsiad mnie znalazł, byłam nieprzytomna i potem mówił, że niewiele brakowało. Myślę, że gdyby nie ten student medycyny, który mieszkał obok mnie, ten bydlak by to zrobił. Zabiłby cię.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. Wprost o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Marche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domp Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście, więc cóż ci dam? Dam ci serce szczero złote, dam konika cukrowego. Weź to serce, wyjdź

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii, a pani, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci dam?

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Jest to relacja ze spotkania ziemianek oraz próby ustalenia terminu tygodnia społecznego. Bohaterki przekomarzają się, szukają wymówek, aby nie przychodzić na zbiórki. Wymieniają swoje liczne obowiązki, zajęcia, ćwiczenia w SGGW, grę w brydża, udział w akademii. Zaczynają się kłócić, ale przytomna Rena sprowadza je na ziemię. Proponuje zająć się ustaleniem tematów referatów. Ostatecznie sama zobowiązuje się przygotować program. Ziemianki popełniają mnóstwo błędów, spóźniają się na zebrania, gubią dokumenty. Kasa stowarzyszenia świeci pustkami, bo członkini nie płacą składek. Nowe kandydatki są niesumienne, a te doświadczone nie przekazują im wiedzy. Bo też tyle razy was proszę, żebyście się zajęły nowymi członkiniami, które chcą coś robić, a wy posyłacie niewyrobioną siłę od razu do pracy. Potem się dziwicie, że się uraża i nie przychodzi. Komentuje Rena. Pewna ziemianka zgłasza się do biura z pretensjami, bo otrzymała wezwanie do zapłaty składki. Muszę przyznać, że zupełnie nie rozumiem, jak można się tak dopominać o pieniądze. Żeby organizacja społeczna w ten sposób postępowała, to skandal. Rozumiem jakieś przedsiębiorstwo handlowe czy bank, ale takie stowarzyszenie? To po prostu niesłychane. Rena odpowiada. Ależ proszę pani, stowarzyszenie społeczne ma też swoje koszty. Z czegóż ma je pokrywać, jeżeli nie ze składek członkowskich? Za chwilę w biurze pojawia się kolejna członkini, która przyszła uregulować składki, a gdy się okazuje, że ma do zapłacenia sporą kwotę, dziwi się, że tak szacowna organizacja nie przypomina o terminach płacenia. Rena jest zasmucona i zdezorientowana. Dochodzi do wniosku, że lepiej by było zorganizować kurs antyspołeczny i zaprezentować 10 zasad. Nie przychodzić na zebrania, a przynajmniej znacznie się spóźniać. W dyskusji zabierać głos jak najczęściej, ale nigdy na temat. Poza tym krytykować, nie pracować, nie wywiązywać się z obietnic, nie czytać komunikatów stowarzyszenia, nie pisać sprawozdań, nie godzić się z terminami i nie płacić składek. Gombrowiczówna wplata w sztukę przerywniki w formie piosenek śpiewanych do znanych melodii. Modyfikuje tekst, może kiedyś innym razem, Mariana Hemara. Pomysł na przekazanie najważniejszych informacji o zasadach pracy społecznej jest ciekawy. Sztuka ma wartką akcję. Młode kobiety są naturalne, gadatliwe, roztrzepane. Każda z nich musi pracować nad swoim charakterem, by stać się jednostką bardziej pożyteczną dla społeczności. Drugi tekst Ireny to rewia w czterech obrazach, zatytułowana Młode ziemianki. Pierwsza ziemianka dowiaduje się, że stowarzyszenie planuje wyjazd do Rzymu. Aby wziąć udział w wycieczce, trzeba pojechać na kongres do Warszawy, a to oznacza siedzenie na nudnych obradach. Propozycja dalekiej podróży jest kusząca, ale bohaterka zastanawia się, czy warto opuszczać wieś.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Marche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domp Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Słuchacie RMF Classic.

Nowe oświetlenie? Nowe ściany? Wszystko w Brico Marché mamy. Tylko do 8 sierpnia totalne hity cenowe. Na przykład plafon Irina LED z pilotem już za 94,99 oraz farba emulsyjna Eko Śnieżka aż 10 litrów tylko 77,99. Sprawdź więcej w gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.

0: reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Po reklamie.
8: RMF Classic. Muzyczny towarzysz podróży.

0: Ogłoszenie RMF Classic. W naszym kraju ma kątków, które występowały zarówno w polskim, jak i światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy je na nowo.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: Tym razem zatrzymamy się w Lublinie, gdzie kręcono filmy takie jak Sami Swoi, Początek, Znachor, Kronika Wypadków Miłosnych czy Ogniem i Mieczem.
2: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już w środę, 5 sierpnia po 16 w RMF Classic.
0: Jadwiga Polus, do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
6: Na zysk?
5: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
6: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
5: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
6: W takim razie kieruj mnie na zysk.
7: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
8: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
9: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
10: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
11: Volkswagen.
12: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
13: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
14: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
13: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni, złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A cytryny 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
16: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska S.A. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs. Po reklamie.
17: Dla wszystkich, którzy są w drodze na wakacje. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Haja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Dzień dobry bardzo!
3: Wyglądamy jak kosmici, nie?
2: Tak, wyglądamy jak kosmici, ale ta rozmowa ma być szczera, w związku
3: więc
2: z tym...
3: Więc pokażmy oczy.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
4: W najbliższym programie porozmawiam ze wspaniałym artystą, wspaniałym człowiekiem, Michałem Szpakiem.
1: Haja zaprasza. Dziś po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
5: Reklama.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
6: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 19,99.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminie.
4: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
5: Oh my God.
4: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie. Muzyczna nagroda pocieszenia dla tych, którzy wakacje spędzają w domu. RMF Classic. Najpierw

0: Reklama.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: 7-11. Najpiękniejsze konie arabskie polskiej hodowli. Słynna aukcja Pride of Poland oraz regionalna kuchnia. Zapraszają stadniny z Janowa, Michałowa i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
5: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik. Do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
6: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
7: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vita. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni 1,99 zł za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A cytryny 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Po reklamie.
14: Czy nad Bałtykiem, czy nad Adriatykiem? RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Trudno znaleźć region Polski, w którym nie byłaby kręcona jakaś kultowa produkcja. Dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością, a wy nam w tym pomagacie.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Ruszamy do Lublina, gdzie powstały filmy Sami Swoi, Początek, Znachor, Kronika Wypadków Miłosnych czy Ogniem i Mieczem.
3: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już w środę, 5 sierpnia po 16 w RMF Classic.
1: Jadwiga Polus, do usłyszenia.
4: Życzymy udanych wakacji pod Tatrami. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: reklama.
1: Kto na Bipi wraca, temu się opłaca. Z aplikacją Bipi Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji Bipi Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bipi.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa Bipi z technologią Active.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
3: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu ściółkowego, Kastąd takie dobre, 8,49 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. Kaufland.
4: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RLSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Pieniądze lubią ciszę. Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
6: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.

0: zapał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
1: W lodówce tej nowej!
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Castorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
5: Trawnik, kwiaty?
4: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy, jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99.

0: 3,99. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
2: Słuchajcie, RMF Classic, minęła godzina 9, czas na prognozę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dotyczące upałów i burz. Obejmują one niemal całą Polskę na południowym wschodzie. Alerty mają trzeci, czyli najwyższy stopień. Temperatura maksymalna 24 stopnie na północy i północnym zachodzie, około 30 stopni w centrum do 37 stopni na południowym wschodzie. Chłodniej tylko nad samym morzem, około 20 stopni. I zapraszam na sobotni poranek bez pośpiechu. Jadwiga Polus, dzień dobry, razem do godziny 11. A teraz przytulą Was do policzka. Cheek to cheek, Ella Fitzgerald i Louis Armstrong. No i tak właśnie rozpoczniemy ten pierwszy dzień sierpnia.
3: Heaven, I'm in heaven, and my

filmowa melodia przypomina jeden z najbardziej uroczych uśmiechów Hollywood, który należy do Diego Murphy'ego. Tytułowy gliniarz z Beverly Hills, a muzykę skomponował Harold Faltermeyer. Słuchacie RMF Classic. To jest poranek, sobota bez pośpiechu. Mam nadzieję, że muzyka, którą przygotowaliśmy na ten sobotni pierwszosierpniowy poranek, umili wam wolny czas. Teraz aria Verdiego, La Donna Mobile z opery Rigoletto. A w programie na pewno możecie liczyć na relacje z festiwalu Nowe Horyzonty, który obserwuje Magda Juszczyk. Zatrzymamy się również nad repertuarem festiwalu Corno Brass Music, który już jutro rusza w Zielonej Górze i będę mieć dla was zaproszenia na wybrane koncerty. A już teraz La Donna Mobile i Luciano Pavarotti.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Powiedziałeś kiedyś, że mama była bardziej zwariowana od ciebie.
3: No zdecydowanie. Myślę, że taki rodzaj szaleństwa to mam po niej.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
2: W najbliższym programie porozmawiam ze wspaniałym artystą, wspaniałym człowiekiem Michałem Szpakiem.
1: Kaja zaprasza. Dziś po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
9: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy tarczyński różne rodzaje 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na Volkswagen.pl. Volkswagen.
1: Ty plus letnie orzeźwienie równa się super promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji, drugi produkt 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
2: Po reklamie.

Tu RMF Classic, sobotni poranek bez pośpiechu. Już za chwilę obudzi Was Bill Conti i muzyka do filmu Rocky. A teraz wciąż łagodnie będzie kołysać Shade w piosence By Your Side, która zagrała w filmie Zaproszenie Olivia Wilde.

0: Muzykę do filmu Downton Abbey Nowa Era skomponował John Lann. Tu RMF Classic. W sobotnie poranki prowadzimy Was po zakamarkach domów słynnych postaci, malarzy, projektantów mody, ale także kompozytorów. No i mam dla Was dzisiaj kolejną opowieść, która zabiera nas w piękne pejzaże Norwegii. Bohaterem tego odcinka jest Edvard Grieg.
1: Tak budzą się gwiazdy. Po zakamarkach rezydencji słynnych ludzi oprowadza Jadwiga Polus.
0: Jest wczesny poranek. Norweskie lato. Słońce wschodzi jeszcze przed godziną piątą. Powietrze pachnie żywicą, mokrą trawą i słoną wodą fiordu Nordas. Na drewnianej werandzie pojawia się Edvard Grieg. Niewysoki, szczupły, z rozwianymi włosami. Wpatruje się w horyzont. A przed nim nieruchoma tafla wody. Gdzieś w oddali przepływa rybacka łódź. Między sosnami słychać drozdy i mewy. Biografowie pisali, że Grieg nie potrzebował porannego pośpiechu. Potrzebował ciszy. To właśnie ona była pierwszą muzyką każdego dnia. Po śniadaniu schodził wąską ścieżką kilkadziesiąt metrów niżej, na sam brzeg fiordu. Tam czekał jego prawdziwy azyl. Niewielka drewniana chatka kompozytorska. Trollhaugen. Drewniana willa Edvarda Grieg'a, ukryta pod Bergen. Otwarta jako muzeum w 1928 roku. Dom tak prosty, że sam kompozytor z uśmiechem nazywał go moim najlepszym dziełem. Ale to właśnie do tego miejsca podróżują miłośnicy jego muzyki z całego świata. Drewniana willa jest tak mała, że mieściła właściwie tylko biurko, fortepian i jedno krzesło. Ogromne okno otwierało się na wodę, bo jak mawiał, najlepszym współkompozytorem jest krajobraz. W tej chacie powstawały dziesiątki utworów lirycznych. Dopracowywane były kolejne pieśni, miniatury fortepianowe i orkiestracje. To tutaj dojrzewały melodie, które dziś brzmią tak naturalnie, jakby wyrosły z norweskiego lasu. W grocie Króla Gór, ze suity Peer Gynt i wiele innych. Kiedy wraca się do willi, ma się wrażenie, że gospodarze wyszli tylko na spacer. W salonie stoi jego fortepian Steinway. Prezent z okazji Srebrnych Godów. Do dziś podczas kameralnych koncertów można usłyszeć jego oryginalne brzmienie. Obok zachowały się rodzinne fotografie, nuty zapisane odręcznym pismem Grieg'a, portret ukochanej żony Niny, meble wybierane wspólnie przez małżonków, książki i drobiazgi z licznych podróży koncertowych. Nic tu nie jest przypadkowe. Trollhaugen było domem artysty i śpiewaczki, miejscem spotkań muzyków z całej Europy. Jeśli będziecie latem w okolicach Bergen, warto przyjechać tam rano. Wtedy światło najpiękniej odbija się od fiordu. W sali Trolli codziennie odbywają się krótkie recitale muzyki Grieg'a. Zostawcie sobie czas na spacer ścieżką prowadzącą do chatki kompozytorskiej. Tam naprawdę można zrozumieć, dlaczego muzyka Grieg'a brzmi czasem jak wiatr, woda czy las. To naprawdę wyjątkowy kompozytor, który pozwolił, by natura pisała muzykę razem z nim.
1: Tak budzą się gwiazdy. Po zakamarkach rezydencji słynnych ludzi oprowadza Jadwiga Polus.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Dwa koncerty fortepianowe Mozarta i opowieść o kobietach w muzyce. Bohaterek będzie kilka: Clara Haskell, Gabriela Di Lazio i Alma Deutscher, a koncerty dwa molowe. Płyta Philipsa nagrana kilka miesięcy przed śmiercią Clary Haskell w 1960 roku.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już dziś o 21:00.
0: RMF Classic. Dla tych, co w górach i na Mazurach.

0: Antony Camden na oboju z towarzyszeniem zespołu London Virtuosi prowadził John George Addis. Był to fragment 6 koncertu obojowego opus 7 Tommaso Albinoniego. Tu RMF Classic na naszej ścieżce dźwiękowej. Już za chwilę The Runettes i piosenka z filmu Dirty Dancing, ale wcześniej przypomnienie, że odliczamy już dni do kolejnego spotkania w ramach naszej akcji Filmowa Mapa Polski.
1: Filmowa Mapa Polski w RMF Classic. Już za chwilę kolejny przystanek.
0: Wraz z naszymi słuchaczami tworzymy tę wyjątkową mapę Polski, bo to dzięki Wam docieramy tam, gdzie możemy spotykać fantastycznych przewodników, zakochanych ludzi w swoich rodzinnych miastach i stronach, którzy dobrze wiedzą i bardzo często mają udokumentowane dowody na to, że to właśnie w tych plenerach kręcone były słynne filmowe sceny, ale także sceny serialowe. Wciąż możecie zgłaszać takie miejsca, wasze plenery, wasze rodzinne miejscowości, gdzie toczyły się takie plany filmowe. Przyjedziemy bardzo chętnie z naszym plenerowym mobilnym studiem. Najbliższe spotkanie w środę 5 sierpnia na Placu Litewskim w Lublinie. Zapraszamy Was na godzinę 16. To właśnie o tej porze rozpoczniemy nadawać program na żywo z plenerowego studia RMF Classic z Placu Litewskiego. Liczymy na Waszą obecność, zadbamy o to, byście mogli też trochę wypocząć po pracy, bo szykujemy wygodne leżaczki, będą konkursy z nagrodami. To wszystko oczywiście możecie obejrzeć w mediach społecznościowych RMF Classic, w naszych bieżących relacjach i słuchać na naszej antenie już w środę od godziny 16. Polecamy się bardzo gorąco i mam nadzieję do zobaczenia na Placu Litewskim w Lublinie. A teraz The Runettes to piosenka, która zagrała w filmie Dirty Dancing.

0: Alex North jest kompozytorem muzyki do filmu Uwierz w ducha. To był fragment soundtracku. Dochodzi godzina 10:00. Już za chwilę prognoza. Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
7: Volkswagen. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Upały, to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Po reklamie. Tu RMF Classic Weekend, jest godzina 10:00. Wciąż obowiązują ostrzeżenia dotyczące upałów i burz, które obejmują niemal całą Polskę. Na południowym wschodzie alerty mają stopień trzeci, a więc najwyższy. Temperatura maksymalna 24 stopnie na północy i północnym zachodzie, a także w rejonach podgórskich Karpat. 30 stopni w centrum do 37 stopni Celsjusza na południowym wschodzie Polski. Najchłodniej nad morzem około 20 stopni.
12: Lato pełne wrażeń w RMF Classic.
13: Nazywam się Marla Radowicz.
14: Tu Igor Herbut.
15: Tu Krzysiek Zalewski.
16: Cześć. Cześć. Tutaj Kwiat Jabłoni i słuchacie RMF Classic.
17: Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Muzyka Alana Silvestriego do filmu Forrest Gump, a wcześniej fragment Iron Mana z muzyką Briana Taylora. To RMF Classic. 10 minut po godzinie 10 trwa nasz sobotni poranek bez pośpiechu. A już teraz mam dla Was rekomendację. Jeśli właśnie zmierzacie w kierunku Zielonej Góry, by spędzić tam kilka wakacyjnych dni, macie okazję wziąć udział w wyjątkowym 10. jubileuszowym Kornobraz Music Festiwalu. Początek już jutro. Od jutra Zielona Góra ponownie stanie się stolicą muzyki dętej, blaszanej. O wydarzeniach w telegraficznym skrócie opowiedział Łukasz Łacny, dyrektor artystyczny i organizacyjny 10. Kornobraz Music Festiwalu w Zielonej Górze. Co w programie między innymi? Posłuchajcie już teraz.
1: Między innymi cykl tak zwanego pojedynku na fanfary, który przygotują nasi wspaniali artyści, a wykonają uczestnicy międzynarodowych warsztatów. Będzie koncert kameralny, w którym nasi artyści zaprezentują się w formach tak zwanych mniejszych, gdzie wystąpią solo albo z fortepianem, albo w mniejszych formacjach ansamblowych. W czwartek będzie koncert muzyki filmowej z naszym już stałym gościem, legendą Hollywood Studio, Jamesem Thatcherem, który poprowadzi zespoły również złożone z uczestników warsztatów i naszych wspaniałych artystów właśnie w muzyce filmowej. W piątek drugi cykl pojedynku na fanfary i koncert symfoniczny, który poprowadzi Christian Lindberg. Taki, powiedziałbym, klasyczny piątek w Filharmonii, tylko że koncert będzie w kościele, ale z udziałem właśnie również Filharmonii Zielonogórskiej. I w sobotę finał fanfar na Placu Teatralnym w Zielonej Górze i wieczorem o godzinie 19 wielki finał z Erikiem Miyashiro i z ansamblem złożonym z naszych artystów festiwalowych.
0: Tyle szczegółów w bardzo telegraficznym skrócie od organizatorów. Ja mam dla Was niespodziankę i zaproszenia na koncert zatytułowany Braz Virtuoso w ramach tegoż festiwalu, który odbędzie się 7 sierpnia. Zielona Góra. Jeśli jesteście chętni, piszcie na adres redakcja@rmfclassic.pl. Wystąpi orkiestra Filharmonii Zielonogórskiej, znakomici soliści pod batutą Christiana Lindberga. I jeszcze raz przypomnę adres redakcja@rmfclassic.pl z dopiskiem Korno Zielona Góra. A teraz na naszej antenie Wolfgang Amadeusz Mozart i fragment jego 40. symfonii G-moll.

0: Reklama.
1: Castorama! Teoria
2: i praktyka.
1: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
2: Trawnik, kwiaty?
1: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Karkówka wieprzowa bez kości, cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A filet z piersi indyka z polskiej hodowli, cena sprzed obniżki 31,99. Teraz jedynie 19,99 za kilogram.
6: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.

0: Pień leczarni 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A krem do smarowania Nutella 350 gramów. 11,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Liczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
2: Po reklamie.

Tu weekendowy RMF Classic. Przed nami nowość, która dołączyła do repertuaru wraz z kinową premierą. To Toy Story, część 5. Muzykę skomponował Randy Newman.

0: Michał Lorenz i muzyka do filmu 300 mil do nieba. Słuchacie RMF Classic. Godzina i 34 minuty z Sandrą Hiller. Tyle właśnie czasu na wrocławskich Nowych Horyzontach spędzić można z wybitną niemiecką aktorką. Zagrała w czarno-białym filmie zatytułowanym Róża w reżyserii Markusa Schleinzera. Zapraszam na relację.
1: Studio festiwalowe.
0: Film Róża Markusa Schleinzera oprócz nagród za scenariusz na światowych festiwalach zdobył nagrodę na tegorocznym Berlinale w kategorii najlepsza rola pierwszoplanowa. Sandra Hüller to bardzo doceniana gwiazda światowego kina. Widzieliśmy ją ostatnio w filmie Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Wcześniej olśniewała choćby w dwóch oscarowych produkcjach Strefie Interesów Jonathana Glazera i Anatomii Upadku Justine Triet. I za tę rolę nominowana była do Oscara, Złotego Globu oraz nagrody BAFTA. W austriacko-niemieckim filmie, który przyniósł aktorce Srebrnego Niedźwiedzia, Sandra Hüller gra kobietę podającą się za mężczyznę w XVII-wiecznych protestanckich Niemczech. Markus Schleinzer spotkał się wczoraj z widzami Nowych Horyzontów we Wrocławiu, chwalił festiwal i mówił również zaskakujące, jak donosi nasza reporterka, rzeczy na temat przeżycia kinowego jako takiego. Posłuchajcie tego momentu.
2: The work all your people doing is so very important because I had the luck my film was premiered in Berlin competition and Cannes competition, but it's only that's luck. There are so many good films.
3: To, że mój film znalazł się w programie festiwalu Cannes, jest właściwie dla mnie czystym przypadkiem, zrządzeniem losu, szczęściem. Natomiast to, że wiele filmów nieznanych, a później znanych i bardzo docenianych twórców w ogóle ma szansę przedostać się nie tylko do obiegu festiwalowego, ma szansę zdobyć niesamowite docenienie ze strony publiczności, tak fantastycznej publiczności jak Państwo, to jest zasługa właśnie festiwalu Nowe Horyzonty. Za możliwość bycia tutaj serdecznie dziękuję.
2: Thank you, the audience, for coming to the cinema. Not to coming to see my movie, this would be stupid and vain, but to coming to cinema at all, this is so very important. Cinema is a social space.
3: Dziękuję za to, że przyszliście do kina i gratulacje dla Was. Z wielu powodów, nie tylko dlatego, że przyszliście obejrzeć mój film, ale dlatego, że po prostu przyszliście do kina. Nawet nie macie żadnego pojęcia, jak to jest istotne, z wielu różnych względów. Przede wszystkim dlatego, że w czasach, kiedy zatracamy trochę poczucie wspólnoty, przechodzenie do kina po prostu, od tak, czasem się mówiło na film albo do kina, ważne jest jedno i drugie, tworzycie pewnego rodzaju wspólnoty właśnie w taki sposób. To jest bardzo istotne, żebyśmy się gromadzili, żebyśmy w sposób swobodny wymieniali myśli, żebyśmy po prostu razem, wspólnie oglądali kino.
2: It's a very good thing, it's a democratic thing to go to cinema. So you're very, very good Democrats. Thank you for this. And you help saving the planet. Don't forget, you help saving the planet.
3: Kino jest bardzo demokratycznym miejscem, więc szanowni Państwo, jesteście fantastycznymi demokratami. Czy Wam się to podoba, czy też nie? Nie wiem, czy wiecie, ale chodząc do kina, oszczędzacie planetę. Jesteście bardzo ekologiczni. Ponieważ w dzisiejszych czasach mamy to do siebie, że trochę zamykamy się tak naprawdę w swoim własnym małym światku kinowym. Pamiętam, jak mój dziadek czy moja babcia kiedyś byli absolutnie zbulwersowani, wytykając palcami te samochody, w których jechał tylko jedna osoba. Dokąd ta planeta zmierza? Jeden samochód, jedna osoba. A co robimy dzisiaj? Dzisiaj patrzymy w ekrany komórek, laptopów, tabletów. Ja też przyznam, też czasami spojrzę na jedną czy drugą platformę streamingową. Bez nas, a w ten sposób oszczędzacie wodę, oszczędzacie energię i po prostu jesteście bardziej ekologiczni. Za to Wam bardzo serdecznie dziękujemy.
1: Studio festiwalowe.
0: Spotkanie z reżyserem filmu Róża zarejestrowała dla Was Magda Juszczyk. Markus Schleinzer zaprezentuje film Róża jeszcze jutro o godzinie 19 na Nowych Horyzontach. To gorzka przypowieść o walce o prawo do bycia sobą. A dziś na festiwalu podniosła atmosfera, bo wieczorem ceremonia wręczenia nagród. Dowiemy się, kto zdobył Grand Prix, kto okazał się Waszym faworytem i wygrał głosowanie publiczności, w czyje ręce trafi nagroda sekcji shortlista. A już teraz Paulo Conte śpiewa Via con me.
4: Via, via, vieni via di qui.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: A szczere rozmowy o życiu na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Dzień dobry bardzo!
3: Wyglądamy jak kosmici, nie?
2: Wyglądamy jak kosmici, ale ta rozmowa ma być szczera, w związku
3: więc
2: z tym...
3: Więc pokażemy oczy.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
0: W najbliższym programie porozmawiam ze wspaniałym artystą, wspaniałym człowiekiem, Michałem Szpakiem.
1: Kaja zaprasza. Dziś po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
0: Podróżuj latem z RMF Classic.

Przy fortepianie Song Jin-cho to Światło Księżyca, utwór Claude Debussy'ego. Tu RMF Classic w sobotnie przedpołudnie. O tej porze przed mikrofonem zasiada Kaja, która jak zawsze zaprasza znakomitych artystów. Dziś spotkanie z Michałem Szpakiem, który w rozmowie z Kaja opowie o artystycznej wolności, o samotności, o wydarzeniach, które ukształtowały jego życie. Gorąco zapraszamy do słuchania. Kaja zaprasza ten program tuż po godzinie 11. Możecie go także wysłuchać i obejrzeć. Cały odcinek podcastu wideo jest już na profilu YouTube RMF Classic. Ode mnie na koniec piosenka Michaela Bublé, utwór Sway. Do usłyszenia, Jadwiga Polus.

0: kg. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
12: Pani Celinka wie, co jest super.
13: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
12: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu ściółkowego, kastąd takie dobre, 8,49 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. Kaufland.
14: Po reklamie.
15: Słuchacie RMF Classic w weekend, już za chwilę spotkanie z Kają i jej kolejnym gościem. Przed mikrofonem Michał Szpak. To niebawem, a teraz prognoza, dochodzi 11. Dziś w większości regionów wydano ostrzeżenia przed upałami i burzami. Na południowym wschodzie polskie alerty mają stopień trzeci, najwyższy. Dziś temperatura w tym regionie nawet do 37 stopni Celsjusza. W regionach centralnych Polski 30 stopni, chłodniej nad samym morzem około 20. Na północy i północnym zachodzie 24 stopnie Celsjusza.
16: Lato pełne podróży z RMF Classic.
17: My name is Alberto Iglesias.
18: My name is Diego Navarro.
19: Salute, hello to all my Polish friends.
20: Oh, and I am Antonio Banderas.
21: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Kaja zaprasza w RMF Classic.
1: Cześć kochani, witam was jak zwykle co tydzień. Jak zwykle będzie to niezwykła rozmowa, ale tym razem jeszcze bardziej niezwykła niż niezwykłe, bowiem będzie to międzygalaktyczna rozmowa pomiędzy Syriuszem, chociaż niektórzy twierdzą, że Saturnem, i Jowisią. Panie, panowie, kolorowy ptak Michał Szpak! Brawo!
2: Dzień dobry bardzo!
1: Wyglądamy jak kosmici, nie?
2: Wyglądamy jak kosmici, ale ta rozmowa ma być szczera, w związku
1: więc
2: z tym
1: pokażemy oczy. O, dlaczego Jowisia?
2: Dlaczego Jowisia? No Jowisia zrodziła się w zasadzie zupełnie przez przypadek, a jak się w życiu okazuje, to nigdy nie jest przypadek, dlatego że ja jestem strzelcem, a znak planeta strzelca
1: ale
2: to Jowisz.
1: Ale z listopada jesteś też.
2: Końcóweczka. Czyli taki esencja esencji. I pamiętam, jak wszedłem do studia z Michałem Lange, kiedy nagrywaliśmy nad Wiślańskim Rok. I śpiewając
1: wspaniały
2: na rybkę.
1: Tytuł, by the way.
2: Tak, ja lubię. W ogóle bardzo lubię tę płytę i bardzo cieszę się, że pozwoliłem sobie na takie szaleństwo i na taki eksperyment, bo to spowodowało, że doszedłem do bardzo wielu jakichś takich życiowych oczyszczeń i wniosków. Co zaskutkowało tak naprawdę...
1: Czy to było
2: tak
1: katarzis takim twoim?
2: Tak, tak. Dla mnie to był jakiś, jakiś taki rodzaj terapii, ta płyta. I też uświadomiłem sobie, że ja jednak lubię być dla samego siebie trochę niewygodny, bo to, że mam odwagę eksperymentować, a nie iść za ciosem za każdym razem, kiedy widzę, że coś staje się sukcesem, to jednak lubię skręcać w takie drogi, które są nieznane.
1: Czyli jesteś tak, jak taki kotek, ja pamiętam taki filmik, mem, że facet przykuca i widzi kotka i mówi, chodź koteczku, chodź, i ten kotek idzie, już prawie, że go ma i ten kotek nagle, wiesz.
2: Ja lubię tak, bo uważam, że to jest takie prawdziwe doświadczenie życia. Raz mi się, wielokrotnie mi się takie rzeczy zdarzały. W mojej nawet tej krótkiej jakby karierze.
1: 15 lat to wiesz, mówi się, że jest 5 minut.
2: 5 minut.
1: A ty masz 15.
2: No jest to 15 minut.
1: Jest, wiesz,
2: ale ja w ogóle tego nie, do swojej głowy nie dopuszczam, że to jest już taki czas, taki okres trwania mnie w muzyce,
1: i w mediach,
2: na scenie i właśnie w mediach, bo...
1: Czekaj, ale miało być o Jowisi.
2: Ja nie wiem, kiedy to się wydarzyło. A Jowisia właśnie to jest takie alter ego, które powstało niby przez przypadek, a później okazało się, że to jest wpisane gdzieś tam w moje...
1: Znaczy to jest Jowisz, ja?
2: Jowisz, Janu.
1: Jowisz, a dlaczego Jowisz?
2: Bo Jowisz jest moją planetą, jak się później okazało.
1: Strzelca?
2: W astrologii, tak.
1: Ale to bardzo pięknie ci wyszło.
2: Wyszło, tak, ale naturalnie. Mhm. Tak samo jak Hiob na przykład nam na tej płycie, który był pierwszym utworem, który skomponowałem sam dla siebie, nie grając nigdy na instrumencie.
1: Co ty gadasz?
2: I poszedłem, pamiętam, do Marka Dziedzica, bo to on jakby finalizował to nagranie. Ja to tylko tam u siebie w domu, że tak powiem, stworzyłem cały ten utwór.
1: Czyli tworzyłeś go w głowie? Czy zapisałeś
2: pamiętam,
1: akordy jakieś?
2: Nie, to było... Ja w ogóle nie potrafię grać na instrumencie. Okay. Cała rodzina jest jakby pod tym kątem bardzo uzdolniona i wszyscy są po szkołach muzycznych i ja po szkole muzycznej nie jestem.
1: Do rozmowy z moim dzisiejszym gościem, Michałem Szpakiem, wrócimy już za chwilę w RMF Classic, a teraz czas na najpiękniejszą muzykę filmową.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Zapierających dech w piersiach zakątków, które występowały zarówno w polskim, jak i światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy je na nowo.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Tym razem zatrzymamy się w Lublinie, gdzie kręcono filmy takie jak Sami Swoi, Początek, Znachor, Kronika Wypadków Miłosnych czy Ogniem i Mieczem.
3: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już w środę, 5 sierpnia po 16 w RMF Classic.
1: Jadwiga Polus, do usłyszenia.
4: Reklama.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
10: Feminost, utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
12: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
13: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
12: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni, $1,99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A cytryny 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
15: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-krętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
19: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
20: Zdrowit. W Biedronce regularne ceny są zawsze niskie, a w superpromocjach jeszcze niższe. I to codziennie. Do soboty. Ketchup pudliszki 990 gramów. Łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Oraz papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do tego z kartą Moja Biedronka. Olej rzepakowy wielkopolski 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
21: Po reklamie.
0: RMF Classic. Muzyczne wspomaganie kierownicy.

0: Dzisiaj ze mną w studiu RMF Classic wspaniały wokalista, wizjoner, naprawdę kolorowy ptak, Michał Szpak. Rodzina, sam wspomniałeś, muzykalna bardzo.
1: Taka muzyczno-sportowa, takie było zacięcie.
0: Tata śpiewał?
1: W ogóle tam wszyscy, mój dziad, to jakby to wszystko jest gdzieś tam, dziadek śpiewał, mój, pamiętam. Mój tato grał na perkusji, gdzieś tam poznanie się z mamą, właśnie przy takiej...
0: Bo mama na gitarze.
1: Mama na gitarze i śpiewała, ona w ogóle grała w skeczach, była gimnastyczką artystyczną też, więc tam się bardzo dużo różnych rzeczy przewijało. Mój tato był panczynistą.
0: Nie, gadaj, no po prostu, niesamowita historia.
1: Jest to tak i fajne było to życie tam, wiesz, jak teraz, teraz był taki czas, że moja babcia odeszła niedawno i przyjechaliśmy, zjechaliśmy się całą rodziną i po takim długim czasie, kiedy, no ja mieszkam w Warszawie, odkąd rozpoczęła się moja kariera, czyli 15 lat plus jeszcze, bo przyjechałem trochę wcześniej z małą przerwą i jak przyjechałem tam i zjechała się ta cała rodzina, to uświadomiłem sobie, ile my musimy poświęcić w życiu jako artyści, że tak naprawdę musimy się, chcąc, nie chcąc, trochę odsunąć od tego korzenia swojego, bo chcemy własnej realizacji. A dom zostaje w miejscu, w którym się urodziłaś i cała rodzina tam jakby i zostawiasz
0: jak masz szczęście.
1: Tak, i zostawiasz to tam za sobą. I przyjeżdżasz i jakby widzisz to ciepło, jak, przynajmniej ja mam taką serdeczną rodzinę, też taką właśnie trochę zwariowaną i czasami mającą dziwne pomysły.
0: Powiedziałeś kiedyś, że mama była bardziej zwariowana od ciebie.
1: No zdecydowanie, zdecydowanie. Myślę, że taką właśnie, taki rodzaj szaleństwa to mam po niej. Także czasami się nie zastanowię, tylko zrobię, zanim się zastanowię, ale to też definiuje rodzaj przywiązania, że jednak to było dla mnie gdzieś bardzo ważne i...
0: Mama była bardzo
1: inspirujące, tak, bardzo.
0: Wiem, że w 2015 roku odeszła.
1: Odeszła, no.
0: Wiem, że też bardzo to przeżyłeś.
1: No nie byłem na to gotowy po prostu, no, myślę, że żadne dziecko nie jest
0: poza tym 49 lat, co to za wiek?
1: No... Zdecydowanie za wcześnie. Ale...
0: Jak sobie poradziłeś z tą stratą?
1: To chyba był, wiesz co, taki moment, kiedy zaczął się ten drugi pik mojej kariery. Tak to się po prostu wszystko poskładało. Więc uciekłem w pracę. Ja wtedy nagrałem dwie płyty. Pierwsza to była Byle być sobą. Później była Eurowizja, więc to był po prostu setki koncertów, wszędzie wszystko naraz. Później był, zaraz po tym była druga płyta, więc to było takie...
0: Nie wycofałeś się.
1: Nie. To był taki moment, który zmobilizował mnie właśnie do tego, żeby włożyć tą energię jakiegoś takiego wewnętrznego żalu, rozpaczy w pracę.
0: Posłuchajmy teraz w RMF Classic piosenki, która w artystycznej historii Michała zajmuje szczególne miejsce. Byle być sobą to singiel, który ukazał się 11 lat temu, a powstał jako zapowiedź debiutu artysty albumu pod tym samym tytułem, albumu, który zdobył w Polsce aż podwójną platynę. To właśnie ten utwór otworzył Michałowi drogę do sukcesu, także podczas festiwalu Eurowizji. To piosenka o akceptacji siebie, o obronie własnej unikalności i o niezgodzie na to, żeby ktoś dyktował nam, kim mamy być. Także, drodzy Państwo, Michał Szpak, Byle być sobą.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Dwa koncerty, fortepianowe Mozarta i opowieść o kobietach w muzyce. Bohaterek będzie kilka: Clara Haskell, Gabriela DiLaccio i Alma Deutscher, a koncerty? Dwa molowe. Płyta Philipsa nagrana kilka miesięcy przed śmiercią Clary Haskell w 1960 roku.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już dziś o 21:00.
3: Bory, lasy, góry. Wakacje na łonie natury.

0: Kaja zaprasza w RMF Classic.
1: Trwa kolejny odcinek mego autorskiego programu Kaja zaprasza. Całość możecie też zobaczyć w formie wideo podcastu na YouTubie RMF Classic. Wracamy do rozmowy z Michałem Szpakiem. Jesteś bardzo miłym człowiekiem i masz też tą Kinderstube. Jesteś dobrze wychowany, dobrze ludzi traktujesz. To wiem, że to
2: dlaczego, jest... Dlaczego miałbym się...
1: No nie wiem, a dlaczego ludzie, inni ludzie innych traktują inaczej?
2: Nie wiem, no ja mam szacunek do wszystkich i ja za każdym razem mówię, że nawet jeśli ktoś pluje w moją stronę, to ja niestety mam tak, że ja nie żywię urazy, bo... Wierzę, że w każdym momencie życia przychodzi do kogoś jakaś lekcja, którą prędzej czy później będzie musiał odrobić. I wiem, że ludzie na różnym etapie swojego życia się zmieniają i też za każdym razem, kiedy ja poznaję ludzi i oni mają różne zdania na mój temat, to kiedy już jesteśmy po słowie tak i po kilku słowach, wiedzą, że ich obraz mojej osoby był po prostu zaburzony, bo ja sobie zdaję sprawę, że jestem wariatem i jestem po prostu dość mocno...
1: kontrowersyjny.
2: Delikatnie mówiąc, tak, że lubię po prostu
1: prowokować,
2: odpały robić. Ale ja sobie nie mam nic do zarzucenia.
1: Jesteś dobrym człowiekiem.
2: Że jestem złym człowiekiem, tak.
1: To zdanie innych ludzi, na którym ci w ogóle, prawdę mówiąc, nie zależy, bo wiem, że tak masz. No, to się, ta historia takiego braku akceptacji, twojej inności, twojej odwagi ciągnie się no, od dzieciństwa, prawda?
2: Bo, od zawsze. Kiedy
1: miałeś takie sytuacje, że nieraz jak wychodziłeś ze szkoły, to
2: o Jezu,
1: czaili się na ciebie, tak? Żeby ci bęcki
2: zawsze
1: spuścić.
2: Ja nawet jak pamiętam taką sytuację, jak jeździliśmy z Whiplash właśnie na koncerty, to byliśmy... U Strzykach Dolnych.
1: Tam jest
2: taka siekierezada, taki jakiś taki lokal z takimi diabłami.
1: Aha,
2: i my tam graliśmy koncert. A ja mam dość wysoko rozwiniętą intuicję taką, że czuję ludzką energię. No i gramy ten koncert. I naprzeciwko jakby jest tych ludzi, tam nie wiem, liczmy, że do tego lokalu wchodzi 100 tych osób. Ja oczywiście, wiesz, makijaż, tapir na włosach taki, wiesz, totalny w ogóle odlot, nie? Więc ludzie, konsternacja, bo trochę muzyka, trochę jest to hard rock, trochę gothic rock, no bo ja tam lubiłem sobie te wokalizy potrzaskać. A ja wtedy jednak, wiesz, no bez wąsika, bez niczego, więc no, ten wizerunek był bardzo taki androgeniczny. I widzę grupka kolesi, takich, wiesz, takich przypakowanych i czuję, że się zasadzają po prostu, że to po koncercie będzie jazda ostra. I schodzimy do garderoby, mówię do Kamila, słuchaj, moim zdaniem zaraz będzie afera. Nie wiem, poproś kogoś, żeby mnie po prostu szybko przetransportował do samochodu, bo będzie, jestem pewien, że będzie bójka.
1: Do rozmowy z Michałem Szpakiem wrócimy już wkrótce w RMF Classic.

0: reklama.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta pianek, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57%.

0: reagują.
1: Ach!
2: A ci sobie trzy raz widzą? Och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie. Tu RMF Classic. Słuchacie programu Kaja zaprasza. Dziś gościem Kai jest Michał Szpak. Za chwilę wracamy do rozmowy. A teraz prognoza, dochodzi godzina 12. Sobota upalna w większości regionów Polski, nawet 37 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, gdzie wciąż obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia przed upałami i burzami. Chłodniej nad samym morzem, około 20 stopni Celsjusza w regionach centralnych Polski 30, na północy i północnym zachodzie 24 stopnie Celsjusza.
8: Filmowe lato. Tylko w RMF Classic.
9: Hi, this is Max Richter.
10: This is Ramin Djawadi.
11: Ludovico Einaudi.
12: This is Howard Shore, and I'm wishing you greetings and listening to RMF Classic.
13: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Maja zaprasza do RMF Classic na wyjątkowe rozmowy z ikonami kultury i sztuki.
1: Dzień dobry, tu Kaja w RMF Classic. Dziś moim gościem jest wspaniały artysta Michał Szpak.
2: Nadal nie rozumiem sytuacji, kiedy przyjechałeś na egzamin do Warszawy.
3: No to jest dla mnie też...
2: Na Akademię Muzyczną imienia Fryderyka Chopina i zaśpiewałeś
3: To było na Bednarskiej. To był w ogóle...
2: Wydział rozrywkowy?
3: To był wydział rozrywki.
2: I ciebie nie... Z twoimi warunkami głosowymi, muzykalnością, wrażliwością, oryginalnością nie przyjęli?
3: No było to dziwne, bo głównym aspektem, na którym oni się skupili wtedy, było to, że mogę nie pasować do tkanki szkoły. I ja wtedy, co było dziwne...
2: Ale naprawdę, z jakiego powodu?
3: Że tak bardzo wizerunkowo się odróżniałem. Aha. Że mógłbym zakłócać jakiś rodzaj homeostazy w tamtym miejscu i oni dlatego jakby boją się, że to mogłoby w jakiś sposób, nie wiem, czy mnie narazić na jakieś niekomfortowe sytuacje, czy ich narazić na jakieś, nie wiem, deponację wewnętrzną, wiesz. Nie skumałem tego, ale to było takie dziwne zderzenie dla mnie. Że...
2: Odebrałeś to jako swoją porażkę?
3: Nie.
2: Jak się z tym czułeś?
3: Wiedziałem, że...
2: I tak będzie dobrze, i tak będzie dobrze.
3: Tak. Wiedziałem to.
2: No tak.
3: Wiedziałem to.
2: A jak to było z tą Eurowizją? No bo jednak jest to takie komercyjne zjawisko, gdzie podajesz się też ocenie, prawda?
3: Tak. Znaczy ja generalnie nie wierzyłem w to, że to się może urzeczywistnić w tamtym czasie. Ze względu na to, że no, to były chyba jedne z najmocniejszych preselekcji w Polsce, jakie były kiedykolwiek. Bo tam była i Gosia Margaret, i Edyta Górniak, i Natalia Schroeder, więc to naprawdę było takie... No ja nie pamiętam mocniejszych preselekcji, jeśli chodzi o zespół nazwisk, które miały tam swój czas. Gdzieś tam nie dochodziło to do mnie, że mogłoby się coś takiego wydarzyć, ale fajnie jest po prostu wziąć w czymś takim udział dla samego siebie. W związku z tym, kiedy dowiedziałem się o tym, że przechodzę dalej, no to było to, nie ukrywam, jedno z moich marzeń z dzieciństwa, bo ja naprawdę lubiłem Eurowizję oglądać. I nie ukrywam też, że ja siebie tam widziałem. Pamiętam właśnie ten moment, kiedy przeszedłem półfinał, już będąc tam na miejscu, i po tym wyczerpującym dniu...
2: Mówisz już o samym koncercie Eurowizji.
3: O samym koncercie. Przechodzę ten półfinał, przechodzę do wielkiego finału. Położyłem się na łóżku i łzy, ale nie tak, że płakałem, tylko to po prostu one...
2: Niewiarygodne, no to po prostu, tak.
3: Jakby wypływały ze mnie takie łzy szczęścia.
2: Szczęścia.
3: Takiego...
2: Który to był rok?
3: Ze swojej głowy, ze swojej wyobraźni przeniosłem się do miejsca, w którym zawsze chciałem być.
2: Który to był rok?
3: 2016.
2: Mama nie doczekała.
3: Nie doczekała, ale myślę, że
2: widziała.
3: Dużą rolą jej było to, co się wydarzyło. Że ona mnie w tym mocno wspierała i czułem to wsparcie jej, bo no naprawdę miałam super mamę.
2: Ja też.
3: Naprawdę.
2: Mamy
3: wspaniała
2: są super.
3: Była, no. Mamy są super.
1: Do tej poruszającej rozmowy z niezwykle inspirującym wokalistą Michałem Szpakiem wrócimy już niebawem, oczywiście w RMF Classic.

0: Reklama. W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
1: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
2: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
6: Świeży, tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
9: Po reklamie.

0: Dzisiaj ze mną w studiu RMF Classic wspaniały wokalista, wizjoner, naprawdę kolorowy ptak, Michał Szpak. Co z miłością?
1: Nie ma miłości.
0: Nie?
1: Nie, nie ma miłości.
0: Powiedziałeś, ale ja też ci powiem. To bardzo inteligentnie odpowiedziałeś. Tak, jestem zakochany w sobie.
1: Sam w sobie, tak, w sobie jestem zakochany, oczywiście. Ale nie zadufany.
0: Zakochany. Ale masz tą miłość własną?
1: Do siebie? Tak. Ja siebie akceptuję. Wiadomo, że czasami uważam, że może odleciałam za bardzo w kosmos i faktycznie czasami po prostu brakuje mi miłości romantycznej, ale ja zdaję sobie też sprawę, że nie wiem, czy byłbym gotowy teraz postawić na szali
0: karierę, muzykę.
1: Tak, i oddać się, bo...
0: A myślisz, że musiałbyś dokonywać takiego wyboru?
1: A myślę, że to jest, myślę, że tak, że to jest nieodłączne, bo tempo naszego życia jest tak ogromne.
0: A gdyby to też był ktoś z tego środowiska, rozumiejący to tempo, umiejący ci dotrzymać kroku.
1: Zapraszam i jestem gotowy na to. Nie mówię, że nie. Ale nie chciałbym.
0: Ale masz tyle miłości,
1: ale nie chciałbym
0: żeby
1: wybierać,
0: dać.
1: Ale nie chciałbym wybierać po prostu.
0: Dobrze, rozumiem.
1: To nie chodzi o to, żeby wybierać, tylko żeby była jakaś był rodzaj symbiozy. Nie chcę podejmować decyzji, co jest dla mnie ważniejsze, bo chciałbym, żeby to wszystko było
0: całością. Bardzo pięknie mówisz, że ty jesteś w stanie się zakochać w człowieku, że wszystko jedno, jaka to płeć. To jest bardzo piękne, bo się zakochujesz w pewnej energii, w tak, rozumie, tak, tak, w wrażliwości.
1: Tak. No bo to po nas zostaje tak naprawdę. Co z tego, że
0: ale jednocześnie mówisz, że bardzo chciałbyś mieć dziecko.
1: No bardzo. No naprawdę, to jest temat, który jest coraz częściej gdzieś tam w mojej głowie rozważany i myślę nad tym, bo...
0: No ale do tego
1: to
0: potrzebna
1: tak
0: będzie kobieta.
1: To jest tak niesamowite, to ja wiem.
0: To ogranicza, no bo to ogranicza poszukiwania, wiesz.
1: To poszerza, przecież was jest więcej.
0: Dobra, poszerza. Jesteś przeinteligentny.
1: I to jest jakiś sens życia.
0: No jest.
1: To jest sens życia, naprawdę. Jakby i ja coraz
0: ale to jest
1: to
0: też
1: czuję,
0: ciężar.
1: Jakby się po prostu jakiś taki instynkt rodzicielski we mnie
0: bardzo
1: rodził.
0: Bardzo ciekawy.
1: Bardzo. I tak on jest taki coraz mocniejszy.
0: A teraz w RMF Classic piosenka, która dla mojego gościa jest czymś więcej niż tylko kolejnym singlem. Utwór nosi tytuł Maj, tak jak zresztą napis na koszulce, i miał swoją premierę całkiem niedawno. Maj jest swego rodzaju symbolem nowego otwarcia, bo Michał postanowił iść w kierunku brzmienia, które jest bardziej, o dziwo, popowe i lekkie, ale wciąż z ambicją, wrażliwością i z tym charakterystycznym szpakowym pazurem. To nowy etap i piękny sygnał, że artysta, który potrafił zanurzyć się w mroku, szczególnie tym nadwiślańskim, równie mocno potrafi wrócić do światła. Posłuchajmy, Michał Szpak, Maj.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ale niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
2: Kierunek Lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta. No to co, jedziemy?
2: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już w poniedziałek po 15:00.
4: Reklama.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
11: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
14: Do soboty z kartą Moja Biedronka 6-paki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
4: Po reklamie.

0: do dzisiejszego odcinka zaprosiłam, co tu dużo gadać, Michała Szpaka.
1: Ja teraz mam swoje takie koncerty różne, teraz jakoś niedługo będzie to się działo. No i zapraszam oczywiście do Rygi, tam też jest super.
0: Ciekawe.
1: Tam są takie aftery, o kurde. Takie aftery, nie mogę się doczekać.
0: No to znaczy, co tam się dzieje?
1: Główna założycielka tego festiwalu, czyli Lajma.
0: A to już byłeś tam?
1: Byłem już dwa razy byłem.
0: Okay.
1: I po raz kolejny zostałem zaproszony.
0: Czyli to jest festiwal, ale to jest taki festiwal jak Opole?
1: To jest taki
0: czyli taki telewizyjny, że tam śpiewasz dwa numery?
1: Tak, taki, że przyjeżdżają różni, tylko że przyjeżdżają artyści z różnych stron, nie tylko ci, którzy tam mieszkają. I na końcu, jakby po tym całym festiwalu, ona zaprasza wszystkich artystów na afterparty, czyli taki bankiet, czego na przykład brakuje mi bardzo, bo uważam, że kiedyś coś takiego było u nas, teraz w ogóle się takich rzeczy nie robi i nie zrzesza się tych artystów ze
0: sobą. Tak, no i poza tym wpuszcza się przypadkowych ludzi, którzy w ogóle nie mają ani ze środowiskiem wspólnego.
1: A to jest po prostu i to, jak oni świętują, to, że mogli razem być na tej scenie.
0: Fajnie.
1: I celebrować ten czas. Ja naprawdę powiem ci, że ja byłem w takim szoku i tak oczarowany tym, że ja na
0: sam, to jest ta wschodnia, taka...
1: Ja bym tylko na to afterparty chciał przyjeżdżać. Naprawdę. Tam się dzieje wszystko, wszędzie, pełne sztuki, miłości i zamiłowania do swojego zawodu. Nikt ze sobą nie konkuruje, nikt nikogo nie wystawia na minę. Wszyscy po prostu mają jakieś takie przyzwolenie na to, żeby...
0: być sobą.
1: I w ogóle... te emocje z siebie zrzucić w tamtym momencie.
0: Cudownie.
1: Wow.
0: To życzę ci super zabawy, dalszych sukcesów, no i owocnych powrotów do Stanów.
1: I duetu z tobą.
0: Ojej.
1: Zróbmy coś kiedyś razem. No, a co?
0: Ale to... Ja nie wiem, czy ja się odważę.
1: Pyk, pyk.
0: No bardzo chętnie.
1: Ale to i ty się masz odważyć. Ja się odważyłem.
0: Przestań.
1: Ja zrobiłem pierwszy krok, a ty...
0: Dobrze.
1: Wierek, to jest najtrudniejszy pierwszy krok.
0: Tak, i też bardzo trudno jest zakończyć taką ciekawą rozmowę, a niestety musimy...
1: To ja chcę ci tylko powiedzieć, że ja ci życzę, żebyś potrafiła odpuścić i jedź na wakacje, odpocznij i pozwól sobie na tą wolność, ale nie na tydzień, bo tydzień to nie są wakacje. Nie na dwa tygodnie, bo to też nie są wakacje.
0: Nie mam szans.
1: Miesiąc, RMF Classic, dajcie jej wolne. FM.
0: Kocham. Michał, bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję i ja.
0: I trzymam kciuki. I życzę ci jak najlepiej. Masz bardzo błyszczącą osobowość.
1: Dziękuję.
0: Jesteś bardzo,
1: bardzo
0: inteligentny i rozmowa z tobą jest naprawdę ogromną przyjemnością.
1: Dziękuję. Love you.
0: A my, kochani, słyszymy się za tydzień. Jeszcze nie wiem, z kim będę rozmawiać, ale jestem
1: pewnie
0: przekonana, że to będzie bardzo, bardzo interesująca rozmowa, jak zawsze. Ewka zaprasza. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Michał, tobie
1: dziękuję
0: za obecność.
1: Ja.
0: To co? Słyszymy się za tydzień. Pa! Dziękuję.
1: Ciao.
2: Kaja zaprasza. Całą rozmowę znajdziecie na kanale YouTube.

Reklama. Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.

0: wodzie Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
1: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Castorama!
5: Teoria
3: i praktyka.
5: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
3: Trawnik, kwiaty?
5: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
6: Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit.
3: Po reklamie. Tu RMF Classic. Program Kaja zaprasza do wysłuchania jeszcze raz na naszym profilu YouTube. Gorąco polecamy. Dochodzi godzina 13, czas na prognozę. W regionie południowo-wschodnim Polski trzeci stopień, najwyższy stopień dotyczący ostrzeżenia przed burzami i upałami. W tych regionach południowo-wschodnich kraju dziś nawet do 37 stopni Celsjusza. W centrum 30 stopni, chłodniej nad morzem około 20, 24 na północy, północnym zachodzie i w rejonach podgórskich Karpat.
9: Filmowe lato. Tylko w RMF Classic.
10: Kochani słuchacze radia RMF Classic, mówi do Was Anna Dymna.
11: Maciej Sztur, Andrzej Seweryn.
12: Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy RMF Classic, do których sam należę, Janusz Gajus.
13: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Tu RMF Classic. Godzinę 13 rozpoczęła muzyka z japońskiej animacji Laputa, Podniebny Zamek. Po niej wybrzmiał temat z filmu Shaft. Dzień dobry, Julia Sarzyńska. Weźcie głęboki wdech, wydech i razem ze mną odpocznijcie przy najpiękniejszej muzyce.
1: Czas relaksu w RMF Classic.
0: Jak co tydzień, poznając jednak coraz to nowsze perspektywy i odkrywając różnorodne tajniki, dowiemy się, jaką książkę warto przeczytać na hamaku. Porozmawiamy trochę o urlopie i wypoczynku, poszperamy nieco w sieci i odwiedzimy niepowtarzalne ławeczki-pomniki. Wyjątkowo, ze względu na rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, ostatnią godzinę przeznaczymy na rozmowę o tym wydarzeniu i związanymi z nim obchodami. Jednak nie wszystko od razu. Najpierw posłuchajmy Michaela Jacksona, który zaśpiewa nam piosenkę z filmu Uwolnić orkę.

0: reklama.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Do tego napój gazowany Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
11: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie RMF Classic. To było Tombouret francuskiego kompozytora Jean-Philippe Rameau. Świat muzyczny zamieńmy chwilowo na świat słów. Może mieliście ostatnio ochotę na dobrą książkę, ale nie wiedzieliście, za jaką się zabrać? Łukasz Wojtusik idzie nam na ratunek z kolejną rekomendacją. Dzisiaj zabierze nas w czasy przed wybuchem II wojny światowej.
1: Bujaj się! Książki do czytania na hamaku. Prezentuje Łukasz Wojtusik.
2: Dziś książka, która w tym tygodniu miała premierę, nowość, świetna do czytania w hamaku. Jeśli lubicie historyczno-obyczajowe opowieści, to Ostatnia Księżna, tom pierwszy, zatytułowany Mezalians, może być idealną propozycją dla was. To historia, którą napisał autor ukrywający się pod pseudonimem R.A. Olek, czyli po prostu Radek Olek. Jego debiut, Matilde, zgarnął nominację do nagrody za najlepszy debiut kryminalny na festiwalu Gwiazdozbiór Kryminalny Kujawy i Pomorze. Ostatnia Księżna to zupełnie nowa seria, inspirowana jest losami Marii Krystyny Habsburg, ostatniej żywieckiej księżnej. Akcja rozpoczyna się tuż przed wybuchem II wojny światowej. Młoda arystokratka, Maria z Habsburgów, zakochuje się w romskim skrzypku, Manuszu Bawalu. Trochę w tym Manuszu jest z Paganiniego, trochę też z Django Reinharda, trochę jest też Manusz jak postać z jakiejś baśni. Przychodzi wojna, która każe Romom uciekać, ludność z żywiecczyzny ma być wysiedlona, o tym także jest ta opowieść, a rodzina Habsburgów staje przed wyborem: poprzeć Rzeszę i przeżyć, czy pozostać wiernym Polsce i żyć w niepewności. Podpisać Volksliste czy nie. I jeszcze do tego pojawi się ważny motyw skarbu, który zainteresuje antybohatera tej powieści, bo wiadomo, że każda porządna historyczna powieść musi mieć bardzo porządny, poważny, czarny charakter. I tak też w Mezaliansie jest. Ta książka czyta się świetnie. Mezaliansów zresztą w opowieści Olka jest więcej niż jeden, ten między Marią a Manuszem. Wątków dodatkowych sporo. Ostatnia Księżna, Mezalians, to propozycja na dziś ode mnie, od Radka Olka. A wy co czytacie, bujając się na hamaku? Jeśli na przykład nie macie hamaka, to jest żaden problem. Możecie go zgarnąć u nas. Napiszcie do mnie opowieść o waszej książce lata. O czymś, co czytacie i co naprawdę jest dobre, co warto polecić dalej czytającym w RMF Classic. Najlepsze historie zbieram, wysłajcie je na adres redakcja@rmfclassic.pl. Najciekawsze recenzje nagradzam hamakiem.
1: Bujaj się! Książki do czytania na hamaku. Prezentuje Łukasz Wojtusik.
0: Na hamaku, nad jeziorem, w domu, a może na plaży. Dobra książka zawsze potrafi umilić wakacyjny czas. Umilać czas świetnie potrafią także dobre seriale. Posłuchajmy fragmentu ścieżki dźwiękowej z ekranowej produkcji Potwory. Historia Laila i Erika Menendezów.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Nie byłaby kręcona jakaś kultowa produkcja, dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością, a wy nam w tym pomagacie.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Ruszamy do Lublina, gdzie powstały filmy Sami Swoi, Początek, Znachor, Kronika Wypadków Miłosnych czy Ogniem i Mieczem.
3: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już w środę, 5 sierpnia po 16 w RMF Classic.
1: Jadwiga Polus, do usłyszenia.
4: Reklama.
5: Gastorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
5: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Gastoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
9: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
10: Do soboty z kartą Moja Biedronka 6-paki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: Barbara, łatwa kasa?
14: Marian, zawsze.
13: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
14: Sprytnie.
13: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Po reklamie.

Przed nami utwór nowy w playliście RMF Classic. Piosenkę When I'm Home z Odyssei, aktualnego hitu kinowego, wykonują Travis Scott i James Blake. Muzykę skomponował Ludwig Göransson, ale współautorem piosenki jest także sam reżyser filmu, Christopher Nolan. Zapraszam do świata starożytnej Grecji.

Usłyszeliśmy Merida's Home Patricka Doyle'a z filmu Merida Waleczna. Muzykę pełną filmowego rozmachu, ale też baśniowej dzikości. Tymczasem z baśni przenieśmy się do świata mitów, bogów i operowego żywiołu. W niemieckim Bayreuth trwa właśnie festiwal poświęcony twórczości Ryszarda Wagnera. I to w szczególnym roku, bowiem 150 lat temu Wagner otworzył tam swój własny teatr festiwalowy, zaprojektowany z myślą o jego muzycznych dramatach. Cwał Walkirii jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych fragmentów tego świata. Posłuchaj.

0: Reklama.
1: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund czółko czy superpartner. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP,

0: Na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
1: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 19,99.
6: Po reklamie. Tu RMF Classic w weekend. Dochodzi godzina 14. Czas na prognozę. Dziś niemal całą Polskę obejmują ostrzeżenia przed burzami i upałami, więc zanim wybierzecie się w góry lub nad wodę, sprawdźcie lokalną prognozę. W większości regionów dziś 30 stopni, to w Polsce centralnej, w Polsce południowo-wschodniej ostrzeżenia trzeciego stopnia przed burzami i upałami i nawet 37 stopni Celsjusza. Chłodniej nad morzem około 20 stopni, w regionach północnych i północno-zachodnich 24.
7: Lato mistrzów muzyki filmowej tylko w RMF Classic.
8: Hi everyone, this is Trevor Morris.
9: This is Gustavo Santaolalla.
10: Hi, my name is Volker Bertelmann, aka Hauschka.
11: Hello, this is Tandun. Please listen to more film music. RMF Classic is my favorite station. Thank you. Dziękuję.
12: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Co to był za wspaniały początek kolejnej godziny wakacyjnego relaksu. Najpierw usłyszeliśmy piosenkę Sila z filmu Batman Forever. Po niej na antenie wybrzmiała muzyka Billa Contiego z serialu Dynastia. Przed chwilą usłyszeliśmy utwór Stinga z filmu The Living Sea. Po więcej odpoczynku przy dobrej muzyce zostańcie ze mną. Julia Sarzyńska.
1: Czas relaksu w RMF Classic.
0: Już niedługo porozmawiamy o tym, czy my w ogóle potrafimy prawdziwie odpoczywać podczas urlopu. Przedtem na antenę zaproszę dwóch kompozytorów muzyki klasycznej. Najpierw usłyszymy Rondo Russo z koncertu fletowego Emol Saveria Mercadantego. Po nim usłyszymy One z orgen Józefa Straussa w wykonaniu filharmoników wiedeńskich.

0: reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Jak tak? To Allegro.
9: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
10: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
9: Ci, co ją znają, reagują.
11: Ach!
10: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
12: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
15: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

Za chwilę w RMF Classic usłyszymy piosenkę If You Don't Know Me By Now zespołu Simply Red. To cover soulowego klasyka z lat 70., ale wokalista zespołu Mick Hucknall nadał mu własny, bardziej melancholijny ton. Piosenka opowiada o momencie w relacji, kiedy po latach bliskości pojawia się bolesne pytanie: czy naprawdę jeszcze się rozumiemy?

0: był utwór z drugiego sezonu serialu Policjanci z Miami. W Miami nigdy nie byłam, ale z tego co wiem, jest to często wybierany kierunek wypoczynkowy. Dzisiaj o Miami więcej nie porozmawiamy, ale za to porozmawiamy o urlopie.
1: Lato w dobrej atmosferze. RMF Classic podpowiada, jak nie zepsuć sobie urlopu.
0: Czy zdarzyło wam się wrócić z urlopu i potrzebować kolejnego urlopu? Niby był wyjazd, zdjęcia, zwiedzanie, dobre jedzenie, może nawet zachód słońca nad morzem. Ale w głowie cały czas krążyły niedokończone sprawy, maile, obowiązki i lista rzeczy do zrobienia po powrocie. Z raportu Urlop bez bagażu, przygotowanego w ramach kampanii Rainbow, wynika, że to wcale nie jest rzadkie doświadczenie. Aż 70% Polaków nie wraca z urlopu w pełni wypoczętych. Tylko mniej więcej 3 osoby na 10 deklarują, że po urlopie naprawdę czują regenerację. I chyba najciekawsze jest to, że my właściwie dobrze wiemy, czym odpoczynek powinien być. Dla większości badanych urlop to odcięcie się od codziennych obowiązków i pracy, regeneracja psychiczna, czas z rodziną, odpoczynek fizyczny. Problem zaczyna się wtedy, kiedy teoria spotyka się z praktyką. Bo nawet jeśli ciało leży na plaży, głowa często nadal siedzi przy biurku. Raport pokazuje, że 8 na 10 osób już w trakcie urlopu stresuje się powrotem do codzienności. Co czwarta osoba odczuwa nawet poczucie winy związane z odpoczynkiem, bo inni zostali z obowiązkami, bo coś się odkłada, bo przecież tylko jeden mail nie zaszkodzi. A gdzie najlepiej odpoczywamy? Najwięcej osób, bo aż 57%, wskazuje na kontakt z naturą. Las, jezioro, góry, morze, a czasem po prostu park i kawałek ciszy. Dla prawie połowy ważna jest zmiana otoczenia. 41% najlepiej odpoczywa z bliskimi, a nieco mniej, bo 40% spokojnie w domu. To pokazuje, że dobry urlop nie musi być spektakularny. Czasem wystarczy mniej bodźców, mniej powinności i więcej przestrzeni, w której nikt niczego od nas nie chce. Eksperci z raportu zwracają uwagę, że coraz częściej problemem nie jest sam brak urlopu, ale brak umiejętności odpoczywania. Bo pracę, obowiązki i napięcie zabieramy ze sobą, nie w walizce, ale w głowie. I może właśnie dlatego hasło urlop bez bagażu warto potraktować dosłownie, ale inaczej niż przy odprawie na lotnisku. Nie chodzi o to, żeby spakować mniej ubrań. Chodzi o to, żeby choć na chwilę nie zabierać ze sobą całego ciężaru codzienności. Pracę odstawmy na chwilę na bok i wsłuchajmy się w dźwięki muzyki z piątej części filmu Star Trek. Przed nami Life is a Dream.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Dwa koncerty fortepianowe Mozarta i opowieść o kobietach w muzyce. Bohaterek będzie kilka: Clara Haskell, Gabriela Di Lazio i Alma Deutscher, a koncerty? Dwa molowe. Płyta Philipsa nagrana kilka miesięcy przed śmiercią Clary Haskell w 1960 roku.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już dziś o 21:00.
0: RMF Classic. Muzyczna nagroda pocieszenia dla tych, którzy wakacje spędzają w domu.

0: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Już w środę 5 sierpnia poznamy kolejny przystanek filmowej mapy Polski w RMF Classic. Tym razem odwiedzimy Lublin, miasto znane z kadrów takich filmów jak Ogniem i Mieczem, Sami swój początek, Kronika wypadków miłosnych oraz Prawdziwy ból, za który to film Kieran Culkin zdobył statuetkę Oscara. To właśnie w Lublinie na Placu Litewskim od godziny 16 w najbliższą środę będziemy nadawać program z plenerowego studia RMF Classic. Będą leżaki, piękne widoki, wakacyjne konkursy i wyjątkowi goście. Program poprowadzi Jadwiga Polus, a relacje z wydarzenia będą publikowane na bieżąco w naszych mediach społecznościowych. Zapraszamy Was także do zgłaszania kolejnych miejsc, które powinniśmy odwiedzić w te wakacje. Szczegóły na rmfclassic.pl. Szkoda byłoby teraz nie usłyszeć ścieżki dźwiękowej do filmu, którego kadry ukazują Lublin. Posłuchajmy utworu w aranżacji Krzesimira Dębskiego, Na zielonej Ukrainie, znanego także jako Hej Sokoły.

0: reklama.
1: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Liczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP S.A.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie,

0: Za nami główny temat z drugiej części filmu science fiction Terminator Dzień Sądu. Tu Julia Sarzyńska. Zapraszam Was na wspólny odpoczynek. Towarzyszyć nam będzie najpiękniejsza muzyka filmowa. Nie zabraknie perełek muzyki klasycznej.
1: Czas relaksu w RMF Classic.
0: Już niedługo zanurzymy się w odmęty internetu i odkryjemy literacko-festiwalowe smaczki. Przedtem posłuchamy Bolera Maurice'a Ravela, utworu, który z każdym taktem i dołączającym się instrumentem wytwarza coraz silniejszą energię. Aż chciałoby się wstać i zatańczyć. W sumie, czemu nie?

0: Reklama.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
5: Stadnina koni Janów Podlaski. Najpiękniejsze konie arabskie polskiej hodowli. Słynna aukcja Pride of Poland oraz regionalna kuchnia. Zapraszają stadninę z Janowa, Michałowa i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
8: Zdrowit. Za 100 metrów kieruj się na zysk.
9: Na zysk?
8: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
9: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
8: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
9: W takim razie kieruj mnie na zysk.
10: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
11: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
12: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
0: Po reklamie.
13: Tu RMF Classic. Usłyszymy utwór nowy w naszej playliście. Supergirl Suite Claudie Sarn został wypuszczony jako pierwszy utwór ze ścieżki dźwiękowej do nowego filmu Supergirl. Można powiedzieć, że utwór ten działa trochę jak muzyczna wizytówka produkcji o superbohaterce.

0: Słuchacie RMF Classic. To był temat ze ścieżki dźwiękowej do filmu Doktor No. Tę mocno rozpoznawalną i tajemniczą muzykę skomponował Monty Norman. Wyobraźmy sobie, że i my jesteśmy szpiegami, tak jak agent 007. Razem z Natalią Rybą odkryjmy najskrytsze zaułki internetu.
1: Ryba w sieci. Najciekawsze zakamarki internetu przeszukuje Natalia Ryba.
2: Na pewno z naszej anteny dobrze jest wam znany numer Dance the Night autorstwa Dua Lipy i ten przebój kojarzymy oczywiście z filmem Barbie. Sama piosenkarka, która jest tematem dzisiejszego odcinka Ryby w sieci, zagrała w filmie Barbie, a konkretnie Barbie Syrenkę. Kojarzycie też na pewno, że Olga Tokarczuk pojawiła się w podcaście Dua Lipy, w którym mówi ona o książkach. Bo Dua Lipa to jest artystka, która udowadnia, że jej pasja wykracza daleko poza muzykę. Gwiazda została kuratorką przyszłorocznego londyńskiego festiwalu literatury. I właśnie ujawniła listę gości. Wśród nich są m.in. ceniona brytyjska pisarka Zadie Smith, kanadyjski poeta i muzyk Mustafa oraz legenda muzyki i literatury Patti Smith. Festiwal dopiero w październiku, ale już teraz wiadomo, że Dua Lipa poprowadzi spotkania z autorami, m.in. z samą Zadie Smith o jej kultowej powieści Białe Zęby. I co ostatnio w internecie wywołało zachwyt, to, że w programie nie zabraknie również polskiego akcentu. W jednym z paneli wystąpi Tomasz Jędrowski, autor głośnej powieści Płynąc w ciemnościach, która zdobyła uznanie czytelników na całym świecie. Pisarz pojawi się podczas wydarzenia poświęconego współczesnej literaturze obok takiego autora, jakim jest Caleb Azumacha Nelson. Sama Dua Lipa podkreśliła, że jej celem było stworzenie przestrzeni dla najciekawszych pisarzy, poetów i myślicieli z całego świata. I jak zobaczyłam sobie ten program, to muszę wam szczerze powiedzieć, że to się udało. W programie znajdziemy również wydarzenia przygotowane właśnie przez jej klub książki i jednocześnie podcast, czyli Service 95 Book Club. Będzie się tam dużo działo, więc ja już teraz zazdroszczę wszystkim uczestnikom. Jeżeli mogę sobie pozwolić, to bardzo wam polecam odcinek z Olgą Tokarczuk, ale także z Margaret Atwood, czyli autorką opowieści podręcznej. Dua Lipa naprawdę jest fantastyczną prowadzącą, widać, że kocha książki, czyta je i po prostu tą miłością chce się dzielić. A chciałam wam o tym powiedzieć, bo chyba wciąż uznaje się to za niestandardowe, że artystka, która zajmuje się popem, muzyką popularną, interesuje się również literaturą. Ale kochani, wy dobrze o tym wiecie. Kultura granic nie zna.
1: Ryba w sieci w RMF Classic.
0: Ten literacki świat festiwalu zamieni się teraz w świat przedmieść Los Angeles. Przed nami muzyka z filmu La Bamba.

0: Ogłoszenie RMF Classic. W wakacyjnym gąszczu wydarzeń kulturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
1: Kierunek Lato.
0: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta. No to co, jedziemy?
1: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
2: Już w poniedziałek po 15:00.
3: Reklama.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Tak zakręconej loteriady.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
3: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
4: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
7: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
8: Bierzemy.
6: Buen provecho.
8: A to co?
7: No, owoce, ale morza.
9: mBank nie da Ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. mBank.
10: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki 200 gramów, 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań oraz borówki amerykańskie 400 gramów, 7,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
14: Po reklamie.
15: Zabierz RMF Classic na wakacje.

Słuchacie RMF Classic. To była Alla Marcia z suity Karelia Jana Sibeliusa. Zainspirowana tym utworem chciałabym opowiedzieć Wam o wystawie, którą ostatnio miałam okazję zobaczyć. Ekspozycję Jesteś w sercu zmian. Surrealizm i antyfaszyzm można oglądać w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. To nie jest opowieść o surrealizmie rozumianym tylko jako sen czy fantazja. Kuratorzy pokazują ten kierunek w sztuce jako ruch artystyczny mocno zaangażowany w sprawy społeczne i polityczne, sprzeciwiający się faszyzmowi, kolonializmowi i przemocy. Ta wystawa przypomina, że wyobraźnia bywa także formą oporu. Z centrum Warszawy zawitajmy teraz do XII-wiecznej Anglii i słynnego lasu Sherwood. Przed nami muzyka Briana Adamsa z filmu Robin Hood, Książę Złodziei.

0: reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
3: O, mechanik idzie!
4: Mamma mia, el compresor! Facciamo subito, sì?
5: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
12: Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
13: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
14: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
15: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
18: Dla wszystkich, którzy rozbili namioty gdzieś w Polsce. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

W radiu RMF Classic w ten sobotni wieczór pora na kolejną wakacyjną podróż z gwiazdą. Ten cykl to cykl spotkań z największymi gwiazdami kina, zdobywcami, zdobywczyniami najważniejszych filmowych nagród. Za nami już podróże u boku takich sław jak Tom Hanks, Penelope Cruz, Brad Pitt czy Nicole Kidman, a dziś wyruszymy w ten jakże niesamowicie zapowiadający się wojaż u boku Russella Crowe'a, zdobywcy Oscara, tego wspaniałego ekranowego gladiatora. Muzyki z tej produkcji oczywiście dziś nie zabraknie, tak jak i nie zabraknie również kompozycji z produkcji takich jak Człowiek Ringu, Piękny Umysł, Noe Wybrany przez Boga czy Robin Hood. Co więcej, Russell Crowe dziś dla nas również sam zaśpiewa. Ten wieczór rozpoczęliśmy jednak od dźwięków rodem z Dzikiego Zachodu. To była muzyka Alana Silvestriego z westernu Szybcy i Martwi, produkcja z roku 1995, temat w wykonaniu filharmoników brukselskich pod czujnym okiem dyrygenta Dirka Brosse. W obsadzie Szybkich i Martwych u boku Russella Crowe zobaczyć mogliśmy także nieżyjącego już Gina Hackmana, ale i Sharon Stone, czy młodziutkiego wówczas Leonardo DiCaprio. Sam film to pełna niesamowitych zwrotów akcji historia rewolwerowców. Cała czwórka naszych głównych bohaterów bierze tu udział w specjalnym turnieju, w pojedynku. Zwycięzca może być tylko jeden, zostanie nim oczywiście najszybszy strzelec, a reszta, zgodnie z tytułem filmu, będzie martwa. To sama Sharon Stone sprawiła, że początkowo nieprzekonany do takiego rozwiązania studio Sony zdecydowało się obsadzić Russella w roli głównej. Kiedy zobaczyłam go w filmie Romper Stomper, to pomyślałam, że Russell jest nie tylko charyzmatyczny, atrakcyjny i utalentowany, ale też i nieustraszony. Od początku dostrzegłam w nim coś szalenie pociągającego. To słowa samej Sharon Stone. Filmowe miasteczko Red

Ten czyn, w którym rozgrywała się akcja Szybkich i Martwych, zostało wybudowane w Old Tucson Studios, studiu, ale dziś też i parku rozrywki, wybudowanym w roku 1939 specjalnie na potrzeby filmu Arizona w Arizonie, blisko zachodniej części Parku Narodowego Saguaro. Od tamtej pory miejsce to służyło jako plan zdjęciowy dla wielu filmów, ale też i seriali telewizyjnych o tematyce właśnie westernowej. To tam kręcono chociażby obrazy takie jak Tombstone z Valem Kilmerem, ale też i słynne Rio Bravo z Johnem Wayne'em, czy pierwszą wersję trzeciej 10 do Yumy z Glennem Fordem. A tak to się wszystko potoczyło, że remake tej ostatniej produkcji, remake trzeciej 10 do Yumy, powstał wiele lat później z udziałem samego Russella Crowe. Wysłuchajmy proszę nominowanej do Oscara ścieżki dźwiękowej z tego właśnie tytułu. To muzyka Marco Beltramiego.

0: Reklama.
1: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
2: Volkswagen. No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
3: O, mechanik idzie.
4: Mamma mia, el compressor.
5: Facciamo subito, sì?
6: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
7: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
8: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
9: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
10: Oh my God.
9: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Po reklamie.

Tytus Hołdys przy mikrofonie, a to jest wakacyjna podróż z gwiazdą RMF Classic. Tą gwiazdą jest dziś zdobywca Oscara za rolę w filmie Gladiator do nagród Akademii, nominowany zresztą łącznie trzykrotnie, Russell Crowe. Russell Crowe urodził się w Wellington, w stolicy Nowej Zelandii w roku 1964. Swoją karierę rozpoczął on w latach 80. najpierw jako muzyk występujący pod pseudonimem Russ Le Rock. Wydał on kilka singli. Wśród tych singli znalazł się ten utwór. Utwór, który przed momentem pojawił się na naszej antenie. To była piosenka zatytułowana, uwaga, I Just Wanna Be Like Marlon Brando. Do dziś zresztą Russell Crowe uważa Marlona Brando za swojego największego aktorskiego bohatera. Cały czas jestem muzykiem, mówi dzisiaj Russell Crowe. Choć wielu ludziom wydaje się, że skoro odniosłem sukces jako aktor, to nie powinienem się już zajmować innymi rzeczami. Co za bzdura. Weźmy takiego Johnny'ego Deppa. Jest świetnym aktorem? Jest. Jest też świetnym muzykiem? Jest. Tylko ludzie wolą go oglądać na ekranie niż słuchać, jak gra na gitarze. Russell Crowe grał w różnych zespołach. Jego ostatni projekt to grupa o nazwie Indoor Garden Party, z którą stale koncertuje. Co więcej, zespół ten nagrał nawet płytę zatytułowaną Pros and Cons. Występy na żywo dają mi ogromne poczucie komfortu. W mojej drugiej pracy łatwo jest zamknąć się w sobie, bo wszystko opiera się na mikro detalach. A scena, występy na żywo wyzwalają we mnie wybuch nieposkromiony energii. To wspaniałe uczucie i świetna sprawa dla zachowania równowagi, tłumaczy Russell Crowe. Wspaniały aktor, utalentowany muzyk, który od swojego aktorskiego bohatera, wspomnianego Marlona Brando, otrzymał kiedyś prezent. Co ważne, otrzymał ten prezent już po śmierci Marlona Brando, który zachwycony rolą Crowe'a w filmie Informator z Alem Pacino poprosił swoją przyjaciółkę o to, aby ta przekazała Russellowi książkę, którą sam Brando otrzymał wcześniej w latach 70. jako urodzinowy prezent od Jacka Nicholsona. Czemu Marlon nie chciał sam się skontaktować z Russellem Crowe? Jak wspominają przyjaciele wielkiego Marlona Brando, nie chciał on swoją osobą tego swojego aktorskiego fana rozczarować. Tyle opowiastek, teraz muzyka. Muzyka samego Russella Crowe. To jego Indoor Garden Party, płyta Pros and Cons, kilka utworów z tego krążka. Posłuchajmy.

Po świecie kina i muzyki filmowej oprowadza nas dzisiaj Russell Crowe. W radiu RMF Classic trwa wakacyjna podróż z gwiazdą. Zawitaliśmy właśnie do Prowansji. To tutaj rozgrywała się znaczna część akcji filmu Dobry Rok w reżyserii Ridleya Scotta. Château La Conorge to ta winnica prowadzona przez rodzinę Marjon. Posłużyła jako główny plener filmowy tej właśnie produkcji, której znaczna część powstała w regionie Luberon we Francji. Jest to piękne miejsce, na pewno warte odwiedzenia. Sam mam je na swojej liście lokacji, które chciałbym kiedyś zobaczyć. Muzykę do filmu Dobry Rok skomponował Mark Streitenfeld, który był jednym z bliskich współpracowników Hansa Zimmera. Dobry Rok stanowił dla tego kompozytora pełnometrażowy debiut i Mark w tym debiucie się tak dobrze sprawdził, że Ridley Scott zabrał go następnie w swoje kolejne filmowe podróże, chociażby do Maroka, gdzie powstawały z kolei zdjęcia do filmu W sieci kłamstw. Na planie tej produkcji Russell Crowe po wielu, wielu latach spotkał się ponownie z Leonardo DiCaprio. Przenosimy się już teraz muzycznie do tego właśnie filmu W sieci kłamstw i ścieżka dźwiękowa Marka Streitenfelda.

Mark Streitenfeld i muzyka do filmu W sieci kłamstw to kolejna wspólna produkcja Russella Crowe i Ridleya Scotta, film kręcony i w Stanach, i w Maroku. Co ciekawe, Ridley Scott chciał kręcić zdjęcia do tej produkcji w Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, jednak tamtejsza Narodowa Rada do Spraw Mediów nie wyraziła takiej zgody. Scenariusz uznano bowiem za zbyt politycznie drażliwy. W końcu W sieci kłamstw to thriller szpiegowski o amerykańskim polowaniu na groźnego szefa komórki terrorystycznej na Bliskim Wschodzie. Ten film ukazuje bezwzględny świat agencji wywiadowczych, gier operacyjnych oraz fałszywych tożsamości. W sumie dobrze się stało, że wylądowaliśmy w Maroku, bowiem pracowaliśmy tam z Ridleyem już wcześniej. Można powiedzieć, że znaliśmy każdy kamień na tamtejszej pustyni. Co więcej, dostaliśmy pozwolenie na kręcenie nawet w rządowych budynkach, jak w Ministerstwie Finansów czy na wojskowym lotnisku. Wspominali filmowcy, w tym Arthur Max, scenograf pracujący z Ridleyem Scottem już od czasów Gladiatora. W dorobku tej dwójki znalazł się także American Gangster. To kolejny film z Russellem Crowe i kolejna ścieżka dźwiękowa Marka Streitenfelda. Przenosimy się do Nowego Jorku na Harlem.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
5: Na zysk?
4: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
5: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
4: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
5: W takim razie kieruj mnie na zysk.
6: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Kadnina koni Janów Podlaski. Najpiękniejsze konie arabskie polskiej hodowli. Słynna aukcja Pride of Poland oraz regionalna kuchnia. Zapraszają stadninę z Janowa, Michałowa i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Po reklamie.
14: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic.

Wakacyjna podróż z gwiazdą. Tą gwiazdą jest dziś Russell Crowe. Za nami muzyka z filmów takich jak westerny Szybcy i Martwi oraz Trzecia 10 do Jumy. Pojawiły się także kompozycje z produkcji w reżyserii Ridleya Scotta, w tym muzyka Marka Streitenfelda do filmów takich jak Dobry Rok, W sieci kłamstw, American Gangster czy teraz Robin Hood, który był ostatnim wspólnym projektem Ridleya Scotta oraz Russella Crowe'a. Tym pierwszym projektem był obsypany Oscarami Gladiator. 5 statuetek Akademii zdobyła ta produkcja, w tym za najlepszy film, kostiumy oraz pierwszoplanową rolę męską Russella Crowe. O tym oscarowym wieczorze z okazji 20-lecia filmu Gladiator wspominał Russell Crowe w rozmowie z dziennikarzem magazynu GQ. Pozwólcie proszę, że przytoczę teraz tę wypowiedź. Tak jak mówiłem w swojej przemowie, niemal każdego w tej branży łączy to samo doświadczenie, oglądanie oscarowej gali w dzieciństwie. W tej jednej chwili jest całe mnóstwo emocji i trzeba naprawdę sporo wysiłku, żeby się opanować i po prostu powiedzieć to, co się chce. Często w takich sytuacjach widać, jak ludzie dają się porwać tym wszystkim emocjom. Z jakiegoś powodu bardzo zależało mi na tym, aby zwrócić się do tych wszystkich dzieciaków oglądających transmisję i przekazać im, że to marzenie jest jak najbardziej realne, że to marzenie o Oscarze da się spełnić. Russell Crowe od czasu premiery filmu Gladiatora nie widział przez wiele, wiele lat. Drugi raz zobaczył go dopiero w roku 2018 i to w rzymskim Koloseum, gdzie zorganizowano specjalny pokaz z muzyką na żywo. To było dla mnie niezwykłe doświadczenie i dowód na to, jak wspaniałym reżyserem jest Ridley Scott. Wciąż mam nadzieję, że pewnego dnia spotkamy się ponownie na planie, że zagram w filmie wyreżyserowanym przez Ridleya, za który ten dostanie w końcu tego jakże zasłużonego Oscara, mówi sam Russell Crowe, a Ridley Scott tego Oscara dostanie w przyszłym roku, choć będzie to nagroda za całokształt twórczości, twórczości, o której nie sposób jest mówić bez tego tytułu. To Gladiator i muzyka Hansa Zimmera.

0: reklama.
1: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Liczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
2: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
0: Po reklamie.
8: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Zaprasza Tytus Hołdys.

Piękny umysł w reżyserii Rona Howarda, muzyka Jamesa Hornera, przepiękna ilustracja, znakomite kino, dramat w roli głównej, nominowany za swoją kreację matematycznego geniusza Johna Nasha Russell Crowe, wielka gwiazda kina, w której to towarzystwie przemierzamy dzisiaj te wszystkie filmowe, kinowe lądy. Piękny umysł powstawał w znacznej części w Nowym Jorku i w jego okolicach, w New Jersey. Bardzo ważną lokacją, jeśli chodzi o powstanie tego tytułu, był Uniwersytet Princeton, jedna z najsłynniejszych uczelni na świecie. Uczelnia założona już w roku 1746. Wśród absolwentów Princeton znajdziemy nazwiska takie jak Michelle Obama, Jeff Bezos, Eugene O'Neill, będący do dziś jedynym amerykańskim dramaturgiem, który otrzymał literacką Nagrodę Nobla, czy Alan Turing. Obecnie postać uznawana przecież za ojca współczesnej informatyki i sztucznej inteligencji. Takie to miejsce to Princeton University. Przed nami kolejny film z Russellem Crowe i kolejna produkcja wyreżyserowana przez Rona Howarda. Muzykę tym razem skomponował Thomas Newman, kolejny wielki kompozytor. Opuszczamy zatem New Jersey i wyruszamy do Kanady, a dokładniej w stronę Toronto. To tam kręcono Człowieka Ringu. Dwie kompozycje z tej ścieżki dźwiękowej. Posłuchajmy.

Człowiek Ringu to Thomas Newman, jest autorem tej muzyki filmowej. W filmografii Russella Crowe'a, naszej dzisiejszej gwiazdy, znajdziemy jeszcze jeden bokserski obraz, obraz także oparty na faktach, czyli film Narodziny Mistrza. Ta produkcja była początkowo kręcona w Walii, natomiast problemy finansowe sprawiły, że po paru tygodniach zawieszono zdjęcia, trzeba było wszystko przeorganizować i po różnych perturbacjach producentom udało się dojść ze wszystkim do ładu i składu i przy okazji udało się też zatrudnić do jednej z ról głównych Russella Crowe'a, by następnie ruszyć z kolejnymi zdjęciami, które tym razem powstały już na Litwie. Muzycznie jest to tytuł, który broni się świetnie. Tak brzmi ta ścieżka autorstwa Paula Saundersona.

Uwielbiam tę pracę Clinta Mansella. Noe, wybrany przez Boga, a dziś wybrany przez skromnego mnie Russell Crowe jako ta gwiazda, w której towarzystwie wędrowaliśmy po świecie kina i muzyki oraz najróżniejszych filmowych lokacji. Wysłuchaliśmy tematów z filmów takich jak Gladiator, Piękny Umysł, Człowiek Ringu, były też westerny, były również piosenki przez samego Russella zaśpiewane. Mam nadzieję, że tego rodzaju muzyczny zestaw, taka podróż sprawiły wam dziś sporo radości. Za tydzień kolejny wakacyjny wojaż z gwiazdą i już zdradzę, że tą gwiazdą będzie sama Meryl Streep. Pojawi się zatem muzyka z musicalu Mamma Mia, będą też utwory z filmów takich jak Sprawa Kramerów, Wybór Zofii czy Pożegnanie z Afryką, ale nie wybiegajmy od razu tak w przyszłość, skupmy się na tym, co tu i teraz, na Russellu Crowe, który nieprzerwanie zachwyca nas swoimi rolami. Ostatnimi czasy chociażby rolą Hermana Göringa w filmie Norymberga. Ta kreacja to dowód na to, że Russell Crowe nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Czy to dramat, czy kino, znacznie luźniejsze. Ten aktor znakomicie odnajduje się w każdym filmowym gatunku. Na koniec dziś piosenka A Horse With No Name grupy America. To soundtrack produkcji Nice Guys, równi goście. Dziękuję za dziś i do usłyszenia za tydzień. Kłaniam się nisko. Tytus Hołdys.

0: Reklama.
1: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Po reklamie.
8: Ruszaj w drogę z RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W wakacyjnym gąszczu ale spokojnie, pomożemy Wam.
2: Kierunek lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta. No to co, jedziemy?
2: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już w poniedziałek po 15:00.
4: Podróżuj latem z RMF Classic.

0: Prognoza astronomiczna w RMF Classic. O tym, co dzisiaj w nocy zobaczysz na wakacyjnym niebie, opowiada Monika Maślaniec z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.
1: Mamy sobotę 1 sierpnia. Słońce wzeszło o 5:10, natomiast schowało się pod horyzontem o 20:23. Dzień był krótszy od najdłuższego w roku o 1:10. Srebrny glob popełni systematycznie chudnie w gwiazdozbiorze ryb. Tej nocy jego tarcza jest już oświetlona w około 90%. Daje to obserwatorom około 1 lub 2 po zachodzie słońca na wczesnowieczorne obserwacje trójkąta letniego. Trójkąt ten składa się z jasnych gwiazd Wegi w gwiazdozbiorze Lutni, Deneb w gwiazdozbiorze Łabędzia i Altaira w gwiazdozbiorze Orła. Mamy pełnię lata, dlatego ten asteryzm znajduje się w okolicach zenitu. Prawdziwa zabawa zacznie się jednak dopiero przed wschodem słońca. Najmniejsza i najtrudniejsza do schwytania planeta Merkury znajdzie się w maksymalnej elongacji zachodniej. Oznacza to, że z perspektywy Ziemi planeta wychyla się maksymalnie zza słonecznego blasku. Sierpniowe poranki to najlepszy moment w drugiej połowie roku na odszukanie Merkurego tuż przed świtem, bardzo nisko nad wschodnim widnokręgiem. Mimo bliskości Słońca, Merkury nie jest najgorętszą planetą, a ze względu na brak atmosfery i ogromne żelazne jądro wykazuje niezwykłe cechy wyróżniające go na tle innych globów. Jego strona zwrócona do Słońca rozgrzewa się do temperatury 430 stopni Celsjusza, a na nocnej półkuli spada aż do -180 stopni Celsjusza. Merkury nie będzie samotny o wschodzie Słońca. Wczesne godziny ranne będą obfitować również widoki takich ciał niebieskich jak Mars i Saturn. Mars coraz bardziej zaczyna rzucać się w oczy i wędruje wyraźnie z każdym dniem coraz wyżej po porannym niebie. Wyraźnie widać, że puszcza do nas czerwone oko. Saturn zaś, jako nocny król, jest obecny na niebie od późnego wieczora aż do rana. Kiedy rano pojawia się Merkury z Marsem, Saturn już będzie górował na zachodnio-południowej części nieba i jak zawsze zachwyci nas swymi pierścieniami. Pogodnego nieba i udanych obserwacji.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Dwa koncerty, fortepianowe Mozarta i opowieść o kobietach w muzyce. Bohaterek będzie kilka: Clara Haskell, Gabriela Di Lazio i Alma Deutscher, a koncerty? Dwa molowe. Płyta Philipsa nagrana kilka miesięcy przed śmiercią Clary Haskell w 1960 roku.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już dziś o 21:00.
0: Ruszaj w drogę z RMF Classic.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Curie. Rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Czyta Dorota Landowska.
1: Kobiety zawsze są silne. Nieprzypadkowo we wszystkich językach, które nadają rodzaj rzeczownikom, siła jest rodzaju żeńskiego. La force, la forza, die Kraft. Szandor Maraj, Dzienniki. Tłumaczenie Teresa Worowska. Niech każdy z nas, jak jedwabnik, tka swój kokon i nie żąda objaśnień, po co i na co. Jeżeli robota nasza będzie dobra, to powiemy sobie, żeśmy się nie gorzej od jedwabników zachowali. Reszta zaś nie od nas zależy. Maria Skłodowska-Curie. Z listu do siostrzenicy Hanny Salaj. Minuta po minucie. Datę ekshumacji Marii Skłodowskiej-Curie i Piotra Curie wyznaczono na piątek 14 kwietnia 1995 roku. We wtorek, 3 dni przed, szef domu pogrzebowego Henri de Borgnol, odpowiedzialny za jej przeprowadzenie, skontaktował się z Jeanem Lukiem Pasquierem, ówczesnym dyrektorem Urzędu Ochrony przed Promieniowaniem Jonizującym. Bał się o bezpieczeństwo swoich pracowników. Istniało ryzyko, że szczątki Marii i Piotra są silnie radioaktywne. Chciał otworzyć grób teraz. Pasquier odradzał i uspokajał. Niedawno zmierzono promieniowanie w otoczeniu cmentarza. Wprawdzie wyniki zmieniały się w pobliżu grobu, ale wartości nie były wyższe niż w jakiejkolwiek paryskiej piwnicy. Mimo wszystko Pasquier zalecał noszenie podczas ekshumacji masek ochronnych. Wspólnie ustalili, że prace przygotowawcze ograniczą się do usunięcia ziemi z nagrobka dzień przed ekshumacją. Piątek, 14 kwietnia. Cmentarz w Sceaux. 8:05. Czterej pracownicy domu pogrzebowego ostrożnie uchylają płytę nagrobną. Pomiar na głębokości 1,5 metra wskazuje, że poziom napromieniowania nie jest wysoki. Maski ochronne okazują się zbyteczne. 8:12. Kamienne płyty, które dodatkowo przykrywały trumny Marii i Piotra, są już na powierzchni.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Curie, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być Twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla Ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP S.A.
1: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
4: 7-11 sierpnia. Stadnina koni Janów Podlaski. Najpiękniejsze konie arabskie polskiej hodowli. Słynna aukcja Pride of Poland oraz regionalna kuchnia. Zapraszają stadninę z Janowa, Michałowa i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozielatki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Po reklamie.
10: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
11: Dobry wieczór, mili państwo. Takie pytanie wraca we mnie czasem, a nawet dość często. Dotyczy wielkich artystów i nigdy nie daje mi spokojnej odpowiedzi. Czy cierpienie tworzy artystę? Chciałbym powiedzieć, że nie, że to talent i wrażliwość biorą się z czegoś czystszego. Ale kiedy patrzę na życiorys Klary Haskell, muszę powiedzieć, niestety tak nie jest, przynajmniej czasami. Zacznijmy jednak od czegoś, co w tej historii jest niezwykłe, akurat nie dlatego, że jest tragiczne, bo w jutrzejszym już przygotowywanym niedzielnym felietonie w Klubie Muzyki Spod Igły piszę o kobietach, którym świat i rodzina zamykały drzwi do muzyki. Od Fanny Mendelssohn, której ojciec napisał wprost, że kompozycja może być dla niej najwyżej ozdobą. O tyle w domu Haskellów to było zupełnie inaczej. Klara urodziła się w 1895 roku w Bukareszcie jako środkowa z trzech sióstr. Pierwszych lekcji fortepianu udzielała jej własna matka Bertie. Starsza siostra Lili została pianistką, młodsza Jean skrzypaczką. I to właśnie ta młodsza siostra powiedziała kiedyś podobno zdanie, które najlepiej oddaje atmosferę tego domu. My mamy talent, ale Klara to geniusz. Nie zazdrość, nie rywalizacja o miejsce przy klawiaturze, tylko rozpoznanie i duma. Muzyka w tej rodzinie nie była przywilejem zarezerwowanym dla syna, którego zresztą nie było. Może i dlatego, bo bez chłopca do porównań talent trzech córek mógł rozkwitać bez tego cienia. No szkoda, że nie urodziłaś się chłopcem. A takie myślenie było powszechne w rodzinach wielu utalentowanych muzyków. Dziewczętom i kobietom naprawdę trudno było rozwijać talent. W domu Klary Haskell muzyka była domeną kobiet. Los jednak dla Klary okazał się okrutny. Ciało nie nadążało za geniuszem. W okresie dojrzewania

mózgu odpowiedzialnych za muzykę i pamięć. Leżała więc na stole operacyjnym i w głowie prowadziła orkiestrę, żeby udowodnić, że jest w niej wciąż muzyka. 3 miesiące później dała koncert. I to właśnie ten koncert w 1942 roku, ten Mozart odegrany tuż po przebudzeniu z operacji przeprowadzonej na jawie, otworzył jej karierę jako największej interpretatorki Mozarta w XX wieku. Nie da się tych dzisiejszych koncertów słuchać inaczej niż wiedząc o tych przeżyciach Klary. Ta krucha, przezroczysta wrażliwość, którą krytycy słyszą w jej Mozarcie, to przecież nie jest maniera wykonawcza. To jest ktoś, kto za cenę każdego dźwięku zapłacił ogromną cenę. Bólu, strachu, latami w gorsecie i chwilą na stole operacyjnym, kiedy jedyną bronią był Mozart grany w wyobraźni. Jest też drugi bohater dzisiejszej płyty, Igor Markiewicz. Dyrygent urodzony 17 lat po Haskil w zupełnie innym pokoleniu. Ona pamiętała jeszcze XIX-wieczny salon, on wyrastał już w cieniu Strawińskiego. Dzieliła ich nie tylko metryka, ale także droga do muzyki, bo Markiewicz, urodzony w Kijowie w rosyjskiej rodzinie, był cudownym, uznanym dzieckiem kompozycji, zanim jeszcze skończył 20 lat. A jednak w tym nagraniu koncertów Mozarta to nie on prowadzi, on towarzyszy. Dyrygent, który mógłby narzucić orkiestrze własną wizję, świadomie oddaje pole interpretacji pianistce. Orkiestra pod jego batutą nie polemizuje z Haskil, tylko podąża za oddechem jej frazy, za tym, jak ona słyszy i jak ona gra Mozarta. To bardzo rzadka postawa w świecie, gdzie to zwykle dyrygent jest gospodarzem, a solista gościem. Tutaj role są odwrócone. To Klara Haski jest gospodynią tego koncertu, a Markiewicz, mimo własnej pozycji jednego z czołowych dyrygentów swojej epoki, wchodzi do jej domu na palcach. Warto tutaj wrócić na chwileczkę do wątku, który przewijać się będzie w zapowiedzianym na jutro felietonie w Klubie Muzyki Spod Igły Kobieta w muzyce. Oto kilka lat temu w Londynie powstała Fundacja Donne, której celem jest dążenie do równości mężczyzn i kobiet w muzyce. I okazuje się, że nawet dzisiaj warto i należy o to zabiegać, bo wciąż nazwiska kompozytorek i wykonawczyń w podręcznikach historii, takie mam wrażenie, dostają często tylko jeden akapit, tam gdzie ich koledzy dostają cały rozdział. Za fundacją stoi brytyjska sopranistka Gabriela Di Laccio, która za swoje zasługi dla muzyki i równości płci otrzymała w ubiegłym roku Order Imperium Brytyjskiego. A Haskil ma dzisiaj swój konkurs pianistyczny, swoje płyty, swoje miejsce w kanonie, ale zapytajmy uczciwie, ilu miłośników muzyki klasycznej, słysząc wielkie interpretacje Mozarta, pomyśli od razu o niej, a nie o którymś z jej wielkich kolegów po fachu. Może właśnie dlatego ta płyta wciąż wzrusza pół wieku po nagraniu, bo słychać na niej nie tylko Mozarta, słychać kobietę, która przetrwała więcej niż powinna, i mężczyznę, który miał na tyle pokory, żeby jej na to pozwolić.

RMF Classic, słuchamy programu Muzyka z Podjegły, realizacja Bartek Niedźwiecki, prowadzenie Wojtek Padias. Słuchamy dwóch koncertów fortepianowych Mozarta 20 i 24 przy fortepianie Klara Haskil. Dziewczętom i kobietom w muzyce poświęcam to spotkanie, a pretekst, o jakże uroczo, zdaje się banalny. Usłyszałem to i zobaczyłem, zupełnie przypadkiem, przewijając jakieś tam rolki Facebooka. Oto amerykański program telewizyjny na żywo. Prowadzący wyciąga z kapelusza, naprawdę z kapelusza, wyciąga cztery przypadkowe nutki. Przy fortepianie siedzi 12-letnia dziewczynka. Bez przygotowania, bez żadnej próby, w niecałą minutę te cztery przypadkowe, wyciągnięte z kapelusza dźwięki zamieniają się w pełnoformatową sonatę. I to sonatę, która brzmi tak, jakby wyszła spod pióra Mozarta. Posłuchajmy fragmenciku tego programu.

Dziewczynka nazywa się Alma Deutscher. To był rok 2017, program nazywał się 60 minut, a prowadzący Scott Pelley wybrał te cztery nutki naprawdę losowo. Krytycy od razu okrzyknęli Almę nowym Mozartem. Ona sama, zapytana jak to jest, mówiła, że słyszy melodię wszędzie i po prostu nie potrafi przestać ich zapisywać. Wcześniej mówiłem o Clarze Haskin i o tym, że cierpienie kształtuje artystę, że jej wrażliwość w Mozarcie miała cenę zapłaconą bólem i chorobą. Ale ta dziewczynka z kapeluszem pełnych nutek uświadomiła mi coś zupełnie innego. Coś, co czasem nam umyka, że muzyka nie zawsze rodzi się w twórczej męce. Czasem jest po prostu radością, którą ktoś ma w sobie od urodzenia i tylko musi ją przenieść na papier. I tak sobie myślę, że mogło być tak samo z Mozartem. Może w nim też ta muzyka po prostu była, cały czas gotowa, a komponowanie polegało nie na wysiłku twórczym, tylko na zapisywaniu tego, co już miał w głowie. Alma Deutscher kilka lat później, dorastając, już powiedziała zresztą coś, co bardzo do mnie przemawia, że nienawidziła być nazywana cudownym dzieckiem czy nowym Mozartem. Wolała być już wtedy traktowana poważnie jako pierwsza Alma, a nie drugi ktokolwiek. I kiedy dzisiaj patrzę na to, co się z nią stało, widzę, że jej życzenie spełniło się. Dosłownie. Alma Deutscher ma dzisiaj 21 lat, mieszka w Wiedniu, ukończyła tam studia dyrygenckie. W 2023 roku jej druga już pełnowymiarowa opera miała premierę w Teatrze Państwowym w Salzburgu. Coraz częściej staje już, nie gra już na fortepianie, tylko staje przy podium dyrygenckim. W kwietniu tego roku prowadziła New Japan Philharmonic w Tokio, a Sylwestra spędzi dyrygując koncertem noworocznym w Gracu. Jej Kopciuszek doczeka się także w grudniu nowej inscenizacji. Została też kompozytorką prestiżowego wydawnictwa Universal Edition, tego samego, które publikowało Malera i Berga. Wracajmy do dzisiejszej płyty. Ma to nagranie z 1960 roku jeszcze jeden bardzo ważny element. Tak podziwiane do dzisiaj powstało w ostatnich miesiącach życia Clary Haskin. Zmarła po upadku na dworcu kolejowym w Brukseli w drodze na kolejny koncert. I to było jej ostatnie nagranie.

0: I tak myślę, moi Państwo, po dzisiejszym spotkaniu, jak wiele rzeczy może zdarzyć się wokół jednej płyty i jednego nagrania. Bardzo lubię te spotkania z Państwem. Wciąż pozwalają mi szukać i odkrywać. I co ważne, dzielić się tym z Wami. Zatem do usłyszenia za tydzień.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Słuchacie RMF Classic.

0: Cześć, z tej strony Cortez, RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Jak potrafię, zapraszam.
1: Pamiętam, jak mówili na mnie,

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Trudno znaleźć kultowa produkcja, dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością, a wy nam w tym pomagacie.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Ruszamy do Lublina, gdzie powstały filmy Sami Swoi, Początek, Znachor, Kronika Wypadków Miłosnych czy Ogniem i Mieczem.
3: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już w środę, 5 sierpnia po 16 w RMF Classic.
1: Jadwiga Polus, do usłyszenia.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Policja ustaliła, że został spłoszony i tylko dlatego uciekł. Jak? Przecisnął się przez takie wąskie okienko w kuchni. Odparła. Mówili, że musi być mały i chudy, ale ja ci zaręczam, że jest cholernie silny. Widziałaś jego twarz. Zawahała się, a potem zaprzeczyła. Na twarzy miał taką jakby pończochę. Dodała. Czasami staram się wyobrazić sobie, jak on wygląda bez niej, ale to zbyt trudne. Na początku w ogóle wszystko wyparłam, bo za wszelką cenę chciałam zapomnieć. Byłam na okazaniu i w ciągu postawili faceta, który wydawał mi się do niego podobny, ale nie wskazałam jego, tylko gliniarza, którego widziałam wcześniej w komendzie. Żałuję, że wtedy stchórzyłam. Podobno tamten był notowany za przestępstwa seksualne i krótko później zniknął z miasta. Nie można go teraz nigdzie znaleźć. Gdyby jednak go zatrzymali, mogliby go wykluczyć albo potwierdzić, bo ponoć pobrali DNA gwałciciela spod moich paznokci. Spermy nie zabezpieczono. No a zastanawiał się chwilę nad następnym pytaniem. Patrzył na Darię współczująco i wahał się, ale uznał, że paradoksalnie może jej to dać rozgrzeszenie. Dlaczego wprowadziłaś śledczych w błąd? On... Zaczęła się jąkać. Kiedy wychodził, zaciągnął mocniej pętlę i byłam pewna, że to mój koniec. Nie mogłam się doczekać tej ulgi. Wtedy mi powiedział, że mam nie zeznawać. Nie współpracować z psami i jeśli nie pójdę na policję, to mam szansę przeżyć. Powiedział, że mogę uciekać, przeprowadzać się, ale on i tak będzie wiedział o mnie wszystko. Znał nawet imię mojej mamy. Nie wiem skąd. Gliniarze sugerowali, że z mediów społecznościowych. Od tamtej pory usunęłam wszystkie profile w necie. Ale to żaden problem pojechać do mojej wsi na Podkarpaciu i zrobić krzywdę mojej mamie, a mam jeszcze młodszą siostrę, która chodzi do szkoły. Jestem pewna, że w ramach zemsty mógłby posunąć się do skrzywdzenia także jej. Tylko po to, żeby mnie bardziej upokorzyć i żebym się go panicznie bała. A jednak zgłosiłaś gwałt, zauważył Noah. Nie miałam wyboru, westchnęła. Mój sąsiad od razu zawiadomił policję, a oni z automatu wszczęli dochodzenie. Jednak w pierwszym przesłuchaniu praktycznie nic nie powiedziałam. Dopiero sierżant Lena Silewicz namówiła mnie do współpracy. Obiecywała, że go znajdzie. Mówiła, że akurat zakładają specjalną sekcję i dużo było o tym szumu w mediach. Zaufałam jej. Wydawało mi się, że podchodzi do tej sprawy osobiście. Zawahała się. Może wykasuję jej nazwisko. Zbyt łatwo będzie mnie namierzyć. Jasne, obiecał. Ale na niewiele to się zdało, prawda? Gwałciciel nie został zatrzymany. Nie, zgodziła się. I moim zdaniem robi to dalej. Tego rodzaju ludzie nie przestają, póki ktoś ich nie złapie. Ja myślę, że Emilia Strączyk padła ofiarą tego samego sprawcy. No a spojrzał na Darię zaskoczony. Skąd wiesz? Tak czuję. A właściwie to jestem pewna.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.